Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dzisiejsze wspomnienie świętych Andrzeja Świerada i Benedykta przypomina o wartości życia oddanego Panu Bogu. Andrzej Świerad, żyjący na przełomie X i XI wieku, związany z klasztorem na górze Zabor koło Nitry, prowadził życie pełne modlitwy i pokuty. Benedykt, jego uczeń, kontynuował to dzieło. Ci pustelnicy pokazują, że w ciszy i oderwaniu od świata można odnaleźć pełnię obecności Bożej. Prośmy dziś o głęboką wiarę i wytrwałość w codziennej drodze ku świętości. A w tej mszy świętej, w której uczestniczymy, Miłosierdziu Bożemu polecam zmarłego świętej pamięci Cezarego Toża, prosząc dla niego o łaskę życia wiecznego z Bogiem w niebie. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w świętych tajemnicach naszej wiary, uznajmy przed Panem naszą grzeszność i niewystarczalność. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj.

0: ani zmiłuj się nad nami.
1: Módlmy się, najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święci Andrzej i Benedykt oddali się Tobie samemu przez podziwu godną wstrzemięźliwość i wytrwałą surowość życia. Spraw dzięki ich wstawiennictwu, abyśmy przez nieustanną pokutę usunęli grzech z naszych serc i oczyszczoną duszą służyli Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie Samory. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syty jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzić, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Zaprzestańcie składać czystych ofiar, obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta, nowiu, szabatu, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, skrzyto mi się je znosić. Gdy wyciągnę rękę, odwrócę od was me oczy. Choć nawet moglibyście modlić, a ja nie wysłuchałem. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się i oczyście, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobro, troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Oto słowo Boże.

i oskarżam Cię za Twoje ofiary, bo Twe całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę cielca z Twego domu, ani kozłów ze stad Twoich.

Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze?

I tak postępujesz, a ja mam milczeć. Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje. A tym, którzy postępują

wam przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka i jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, zgromadzeni w naszej radomskiej katedrze, także łączący się z nami na modlitwie za pośrednictwem Radia Plus. Dziś słyszymy w Ewangelii na pierwszy rzut oka szokujące zdanie wypowiedziane przez Jezusa do swoich uczniów. Przyszedłem poróżnić syna z ojcem, a matkę z córką. Moi drodzy, ile razy wiele osób doświadczyło w swojej rodzinie przykrości z powodu wyznawanej i praktykowanej wiary. Znowu tyle godzin przesiadujesz w kościele. Co wy tam robicie tyle czasu na tych salkach? Pomógłbyś w domu, a nie znowu tam idziesz. Takie im podobne słowa ranią, zwłaszcza kiedy wypowiada je ktoś bliski. Ale to wszystko zostało zapowiedziane, więc każdy z nas, ty i ja, decydując się na radykalne pójście za Chrystusem, po prostu musi się z tym liczyć. Owszem, boli, kiedy nasłuchamy się takich tekstów, ale te słowa Jezusa brzmią jak szczepionka na trudności w wierze. Bo dalej Jezus mówi, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Oczywiście nie chodzi tu o zrywanie więzi rodzinnych. Decydując się na bycie uczniem Chrystusa, musisz mieć świadomość, że miłość rodziny, choć ważna i potrzebna, może być niekiedy, czasami przeszkodą, bo nie można stawiać rodziny przed Bogiem, przed Jezusem. Inaczej byłoby to złamaniem, zaprzeczeniem pierwszego przykazania dekalogu. Wszechmogącemu Bogu z wiarą przedstawiajmy nasze pokorne prośby. O dar świętości i wytrwałości dla całego Kościoła Ciebie prosimy. O pokój na świecie Ciebie prosimy. O siłę i wytrwałość dla pustelników i osób oddających się życiu kontemplacyjnemu Ciebie prosimy. O błogosławieństwo dla pielgrzymów udających się do sanktuariów maryjnych Ciebie prosimy. O wieczne zbawienie dla naszych bliskich zmarłych, dla zmarłego świętej pamięci Cezarego Torza, polecanego w tej Eucharystii, Ciebie prosimy.

o dar wytrwałości i pokoju w naszych sercach, dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych, także dla łączących się z nami na modlitwie za pośrednictwem mediów. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który powołujesz ludzi do świętości, wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas prostą drogą ku Twojemu Królestwu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Składając dary na Twoim ołtarzu, prosimy Cię, Boże, daj nam takie uczucie pobożności, jakim obdarzyłeś świętych Andrzeja i Benedykta, abyśmy z czystą duszą i gorącym sercem uczestniczyli w świętych obrzędach i złożyli Tobie miłą ofiarę, a dla nas owocną, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary.
1: Chrystus umarł, Chrystus z martwych wstał, Chrystus powróci.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Andrzejem, Świeradem i Benedyktem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

Módlmy się, Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam swojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętych Andrzeja i Benedykta zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar podwójnego trzęsienia ziemi, które pod koniec czerwca nawiedziło Wenezuelę. Blisko 17 tysięcy osób straciło dach nad głową. Władze nie ogłosiły listy zaginionych, ale na nieoficjalnych stronach internetowych pojawia się wykaz z 30 tysiącami nazwisk. Tymczasem zagraniczne ekipy medyczne, które pomagają w Wenezueli, próbują powstrzymać szerzenie się chorób zakaźnych. Na miejscu oferują też pomoc psychologiczną. W wiadomościach Bliski Wschód Amerykanie zaatakowali cele wojskowe w Iranie. Wczoraj przeprowadzili kilka uderzeń na systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej. Także na niewielkie łodzie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w rejonie cieśniny Ormus. Według irańskich mediów zginęła co najmniej jedna osoba. W odpowiedzi Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinnera to piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. Dla Zwieriewa był to pierwszy finał w Londynie.
1: Wiadomości Radia Plus. Radom, Radosław Mizera. W Radomiu odbyły się społeczne obchody upamiętniające krwawą niedzielę, czyli kulminację rzezi wołyńskiej, która miała miejsce 11 kwietnia 1943 roku. Oficjalne uroczystości odbyły się na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. Uczestnicy zgromadzili się przed pomnikiem pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu. W trakcie wydarzenia miały miejsce okolicznościowe wystąpienia organizatorów oraz zaproszonych gości, wspólna modlitwa w intencji pomordowanych, a także apel pamięci. Również upocznianie oddali hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez UPA. Uroczystości przeprowadzone zostały przy pomniku na Placu Zamkowym. Burmistrz miasta Michał Konecki.
2: Uważamy, że jako mieszkańcy przede wszystkim Polski musimy pamiętać o tych wydarzeniach, bo ofiary nie wołają dzisiaj o zemstę, ale wołają o prawdę. Straszne wydarzenia. W głowach się nie mieszczą sprawy, które miały miejsce. Dlatego o tą prawdę trzeba walczyć. Dlatego, żeby również można było wybaczyć. Bez tej prawdy tego wybaczenia nie będzie.
1: Szacuje się, że ukraińscy nacjonaliści w latach 1939-47 wymordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Nowa infrastruktura pieszo-rowerowa powstanie na kolejnym odcinku ulicy Okulickiego w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił właśnie przetarg. Inwestycja obejmie odcinek od Zielonej do skrzyżowania z ulicą Czarnieckiego. Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK.
3: Po zakończeniu prac infrastruktura rowerowa będzie dostępna na całej długości ulicy Okulickiego. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu do 12 sierpnia bieżącego roku.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry o poranku.
6: Dzień dobry, witamy do 9. Zapraszamy. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A o czym myśli Tomek? Od samego rana dawno nie pytała.
5: No właśnie.
6: No właśnie.
5: Jak są nowe państwa, to człowiek musi się nauczyć, czy jest nowa mapa Europy, świata, czy czegoś tam. A w krajobrazie politycznym też się pojawiają nowe partie i o tym za chwilę.

0: To Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus. Za 18 minut godzina 7 jest poniedziałek, 13 dzień lipca.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Gdyby tak być laską, marszałkowską oczywiście. No dobra, inaczej. Gdyby siąść w fotelu marszałka Sejmu i spojrzeć groźnym okiem na salę, to po lewej siedzi lewica, a po prawej prawica. A gdyby przejść środkowym korytarzem, to można przybić piątki z posłami PSL-u, zarówno lewe piątki, jak i prawe piątki. No i tu pojawia się problem, bo po tym jak rozpadła się Polska nie piątek, ale pięćdziesiątek, czyli partia Szymona Hołowni, powstał nowy byt, Klub Centrum. Trzeba by ich pozamieniać z tym PSL-em, żeby faktycznie siedzieli w centrum sali. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że klub zamienił się w nową partię Unia Centrum. No, prawie jak połączenie dawnej Unii Wolności i Porozumienia Centrum, czyli dawny popis. Ciekawe, czym się popiszą.
3: Reklama.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.

0: Za 6 minut będzie godzina 7. To teraz będzie serce jak dzwon, a w zasadzie serce jak dzwon, bo i o dzwonie będzie, i o dobrych sercach.
1: No to posłuchajmy już teraz, Artur Moczalski wyjaśni nieco więcej.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 lipca 1521 roku po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunta. Tego dnia w roku 2000 w Waszyngtonie zmarł Jan Karski, legendarny kurier i emisariusz polskiego państwa podziemnego, który w czasie II wojny światowej przekazał na Zachód raport dotyczący zagłady Żydów. A przed nami ludzie o równie wielkich sercach to Świerat i Benedykt. Pierwszy pochodził z terenów dzisiejszej Polski, ale znany jest także na Słowacji, w Chorwacji, na Morawach i na Węgrzech. Andrzej Świerat został benedyktynem i zamieszkał na górze Zabór koło Nitry. Jedyną osobą, którą spotykał w pustelni, był Benedykt. Oprócz modlitwy i samotności ich dni wypełniała ciężka praca. Obaj karczowali drzewa, dużo pościli, a spali na siedząco. Andrzej osiągnął w ten sposób mistrzostwo życia duchowego i przewidział datę własnej śmierci w roku 1034 po Chrystusie. Benedykt spisał dzieje życia swojego mistrza, a zginął 3 lata później napadnięty przez zbójców. Relikwie świętego Świerada są w romańskim kościele w Tropiu, malowniczo położonym na brzegu jeziora Czchowskiego. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Polsce, bo niektóre jego fragmenty pochodzą z XI wieku.

0: No, Wimbledon się już skończył. Mhm. Mistrzostwa się chylą ku końcowi.
1: Piłki nożnej, piłki ale wszystko nożnej. Przed nami najważniejsze i najciekawsze.
0: I jak potem żyć?
1: Potem?
0: Co oglądać?
1: Kibic piłkarski powie, że za chwilę wraca Ekstraklasa, eliminacja do europejskich pucharów jest, więc się czym interesować. Nie wiem, co kibice tenisa powiedzą.
0: No, najbliższy turniej taki tysięczny to na początku sierpnia.
1: A poza tym i wakacje muszą być też od sportu, musimy trochę odpocząć.
0: Najlepiej samemu zacząć coś robić.
1: No właśnie, jaki był odpoczynek w ten weekend? Coś mam dla Kasi, bo ona z Wrocławia. Taki obrazek znalazłem. No. Stacja, peron, Wrocław, Partynice. Jest coś takiego.
0: No jest, oczywiście,
1: no.
0: Że tak.
1: Jęgnicy się ucieszyli, bo przeczytali, że Wrocław party nice. A tam party nie było. Nice może trochę tak.
0: Obok jest wyścigi konne są. To można zrobić sobie niezłe party. No i działeczki też są takie fajne, co niektórzy mają i odpoczywają.
1: I przy tej okazji na Facebooku was pytamy, jaki był weekend. Czy było nice?
0: Było nice, czy nie było nice? Napiszcie nam o tym za chwilę na antenie Radio Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Radio.
1: Seria wypadków na małopolskich trasach, są poszkodowani, problemy z przejazdem, m.in. na Zakopiance. Możliwa rekonstrukcja rządu w Kijowie, donosi jeden z ukraińskich deputowanych. Wczoraj rezygnację ogłosiła premier Sfirydenko. Kilkaset osób bierze udział w międzynarodowej parafiadzie dzieci i młodzieży. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów w Pcimiu. Zablokowany jest jeden pas trasy w stronę Krakowa. A to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy, to w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo, zginął 76-latek.
2: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z Zespołem Ratownictwa Medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon.
1: Relacjonował Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim w zderzeniu dwóch aut rannych zostało 6 osób, wszystkie trafiły do szpitala. Samochodami jechało w sumie 8 osób, w tym 3 nastolatków. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfirydenko ustępuje ze stanowiska, jest już po rozmowach z prezydentem Zełenskim. Zdaniem deputowanego Jarosława Żelezniaka, Sfirydenko prawdopodobnie obejmie stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Cały rząd zostanie wtedy poddany rekonstrukcji, stwierdził parlamentarzysta. Teraz ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia kraju, napisała premier na platformie X. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję, o tym nasz korespondent Ołech Biłecki.
3: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami. Także czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Aby te zmiany zostały zrealizowane, wymagana jest także zgoda ukraińskiego parlamentu, o czym również mówi ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Wiadomo, że Olcha Stefaniszyna nie będzie już ambasadorką Ukrainy w USA. Odchodzi z własnej woli, podaje Interfax Ukraina. Według tego źródła decyzja ma charakter osobisty, a prezydent ma wysoko oceniać jej pracę. Nowa partia na polskiej scenie politycznej, Unia Centrum, powstała z połączenia Unii Europejskich Demokratów z sejmowym klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
4: Tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum.
1: We wrześniu konwencja programowa nowej partii. Ugrupowanie, jak słyszymy, liczy na elektorat trzeciej drogi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Stadion Świątynia Teatr. 800 osób bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Zmagania, które odbywają się na terenie SGGW, potrwają do 17 lipca. A co przyciąga najmłodszych na parafiadę? O to zapytaliśmy uczestników z Krakowa.
5: No ta rywalizacja sportowa, że można się zmierzyć z innymi w konkurencji i zobaczyć, jak się dobry jest. Też. I integracja też z innymi ludźmi.
6: Że jest tu śmiechu z innymi kolegami tutaj. Ja bardzo lubię grać w piłkę osobiście, więc zawsze jak jestem na parafiadzie, wybieram piłkę. Jestem już trzeci raz.
7: Ta integracja z innymi, zabawa.
1: W parafiadzie bierze też udział 21 grup polonijnych, m.in. z Łotwy, Niemiec i Ukrainy. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Będzie ciepło, ale dzień z przewagą chmur. Padać nie będzie, choć w nocy prognozowane są burze. Temperatura wynosi obecnie 16 stopni Celsjusza, w ciągu dnia będzie 26. Warunki do biegania i jazdy na rowerze dobre. Poziom pyłków traw wysoki, ale drzew znikomy. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Patrzymy na zegarki, bo to poniedziałek. Wiele osób do pracy idzie, nie wszyscy jadą na wakacje. 6 minut po 7.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Za chwilę u nas Chesney Hawkes, teraz Catherine Crew.

0: Chesney House w Radio Plus, The One and Only, 13 minut po siódmej.
1: To skoro zagaiłaś już temat mundialu, to dzisiaj mamy pustkę i wczoraj była pustka, bo mecze się nie odbywają, jutro dopiero półfinały. Coraz robi się ciekawiej i na całym świecie oglądają nie tylko te kraje, które rzecz jasna biorą udział w mundialu. Na przykład w Peru tak się zachwycili reprezentacją Norwegii, że podobno już ponad 500 dzieci jest z imieniem Haaland.
0: O, proszę.
1: Erling Haaland, wybitny napastnik norweski, tak się spodobał tam w tym dalekim zakątku świata, że poszli do tego urzędu stanu cywilnego i ponadawali, tylko chyba to nowo narodzone dzieci Haaland. Bardzo ładne imię Haaland. Nie wiem, czy peruwiańskie za bardzo, może z czymś im się kojarzy w tym kraju,
0: może,
1: językowo
0: trzeba by było
1: jakoś.
0: Zapytać, tak.
1: No, ale Norwegia odpadła, teraz się zastanawiają, czy będą nowe Bellingamy lub Kane, lub Messi.
0: A Mbappe?
1: Mbappe, a to ciężko wymówić jest. Bo ja sam nie wiem, czy to Mbappe, czy Mbappe. Ale tak, jak on gra, to
0: 14 minut po siódmej, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie Eric Carmen, Hungry Eyes. Będzie też Bonnie, Amy Brown, Girl in the Ring. A my z wami do godziny 9 budzimy się w lekko wakacyjnych nastrojach. Dlaczego, że lekko? No bo nie wszyscy mają wakacje, niektórzy w lekko zapracowanych nastrojach. Ale poniedziałek dla każdego dobry znak, bo przed nami cały tydzień.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
7: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało

0: potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże Ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, Plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: 25,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, która no wstaje. Jajko?
1: Jajko jak najbardziej. Znaczy kurę też lubię, ale wolę jajko.
0: Konkret. Jajecznica, omlet, sadzone.
1: Najbardziej na pierwszym miejscu jednak na miękko.
0: Na miękko?
1: Chociaż ja pod każdą postacią lubię, słuchaj, ale na miękko.
0: A no
1: tak.
0: Właśnie na miękko nie mam. Nie. Nie wiem dlaczego nie, bo ja też na miękko. Mhm. W każdym razie mam tutaj taką ściągę, jakie jajko lubisz, powiem ci jaki jesteś.
1: No to...
0: Na twardo, spontanicznie optymiści. Nie wiem zupełnie dlaczego.
1: Trochę tak.
0: Sadzone. Odkrywcy, innowatorzy.
1: To gorzej.
0: No tak.
1: Znaczy bo ja mniej sadzone, a też. No, ale...
0: Jajecznica, powściągliwi. Mm-hmm. Omlet, perfekcjoniści mm-hmm. i organizatorzy. No trzeba się dobrze przygotować do omletu, żeby był perfekcyjny. Jajko w koszulce, urodzeni ekstrawertycy. No pewnie komu by się chciało jajko w koszulce, najpierw trzeba ten wir wodny zrobić i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi, coś z tego wyszło.
1: Dużo widziałem takich ekstrawertyków w koszulkach, no a to już swoją drogą. Chciałem powiedzieć, że są ludzie, którzy po prostu lubią jajka i
0: oczywiście,
1: chyba gromadzą te wszystkie cechy, które wymieniłaś.
0: Dokładnie tak. Jajko na śniadanie, zdrowa rzecz, polecamy. 27 minut po 7. A teraz będą dzieci. Dzieci też lubią jajecznicę na przykład. Chociaż nie wszystkie. Elektryczne gitary.

0: poszła w partynicę na naszym profilu facebookowym. Jak ktoś chce, może przeczytać party nice. No i było nice, Rafał do nas pisze. Izabela też, był grill, lodówka pełna. Zapraszam? No, Izabela napisała zapraszam.
1: Może jeszcze coś zostało, lecimy.
0: Na pewno jak się za dużo na grilla zrobi, to później po lodówkach trzeba upychać. Dzień dobry wszystkich, jak miło słyszeć was razem. Dziękujemy.
1: No i też nam miło jest razem, bo jak razem, to zawsze weselej. Dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie. Posłuchajmy.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.
8: Radio Plus Radom.
9: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kradli tożsamości osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty oraz pożyczki. Policjanci z Warszawskiej Woli rozbili gang oszustów, zatrzymano 4 mężczyzn. Łącznie usłyszeli oni 31 zarzutów. Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież i usiłowanie oszustwa, gdzie łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. 2 osoby dodatkowo za posiadanie narkotyków. Sąd zgodził się na aresztowanie. Zatrzymanych grozi im 15 lat więzienia. W wiadomościach Radia Plus Meksyk co najmniej 10 osób, w tym 2 dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie w zachodniej części kraju. Rannych zostało kolejnych 10 osób, w tym 4 obywateli Stanów Zjednoczonych. Do wypadku doszło, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awans grały z Japonkami. Spotkanie zaczęły dobrze, wygrały 2 pierwsze sety, ale w kolejnych tory walki okazały się lepsze. W tiebreaku Japonki wygrały 15-13. To oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final 8.
10: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. W radomskiej katedrze celebrowana była msza święta w intencji arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, biskupa seniora diecezji radomskiej i przewodniczącego papieskiej rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Trzeci biskup radomski zmarł w lipcu 2016 roku i pochowany jest w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. We wspólnej modlitwie uczestniczyła rodzina, przyjaciele i znajomi arcybiskupa. Wśród nich biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej i arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
11: Cieszę się, że ta linia jego, która idzie poprzez Benedykta XVI, weszła również w moje życie, bo chociażby w herbie dzisiaj biskupim też mam symbol muszli, który jest charakterystyczny dla Benedykta, który mnie powołał do Zamościa, a później przesłał do Częstochowy. Także tutaj nawet, bym powiedział, ta interwencja taka duchowa i modlitewna arcybiskupa Zygmunta jest niewątpliwa.
10: Trwają prace związane z przebudową parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Wykonawca rozpoczął również roboty związane z rozbudową ulicy Bernardyńskiej. Gdańskiej. Aktualnie pracownicy układają nawierzchnię z kostki betonowej, ustawiane są też krawężniki betonowe. Po zakończeniu prac na parkingu będzie prawie 200 miejsc parkingowych.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
10: Będzie ciepło, ale dzień z przewagą chmur. Padać nie będzie, choć w nocy prognozowane są burze. Temperatura wynosi obecnie 17 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia będzie 26.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Poniedziałkowy poranek, tym bardziej się cieszymy. Dzień dobry.
1: Witamy i zapraszamy do dziewiątej. Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: Za chwilę Seal, Kiss from Rose, teraz Michael Field i Maggie Reilly. Bo w duecie lepiej.
0: O czym Mike i Maggie wiedzą najlepiej.

0: Za 18 minut będzie godzina 8. Znów nadchodzą upały, może nie takie, że 40 stopni, jak to widzieliśmy 2 tygodnie temu, ale 30, może 30 parę będzie. Na południu Europy problem jest większy, bo tam no, koszmarniejsze te temperatury. No i okazuje się, że przed stacją Roma Termini ma stanąć drzewko bioklimatyczne. Drzewo.
1: Co to jest?
0: To taka instalacja. To w ogóle nie ma z drzewem nic wspólnego, to jest taka odwrócona piramida.
1: Rozumiem, że jakieś zraszacze będą.
0: Będą zraszacze, mają być jakieś cegły, które będą parować i dzięki temu...
1: Wilgotność i upał to nie jest dobry zestaw.
0: Ale to ma jakoś wytwarzać taką temperaturę, że będzie 10 stopni mniej niż poza tym drzewkiem.
1: Ja tylko przypominam wszystkim urbanistom, że tak naprawdę w mieście nie do zniesienia jest to wszystko, co się nagrzewa, czyli beton i tak dalej. Betonozę mamy już od lat. Tam, gdzie jest troszeczkę zieleni, trochę więcej zieleni, czyli parki, zawsze temperatura jest odrobinkę niższa.
0: I dlatego wszyscy krytykują tę instalację. Nawet nie za to, że ona będzie kosztować 500 000 czegoś tam. Znaczy dużo będzie kosztować, ale za to, że wcześniej drzewa tam powycinali i teraz będą jakieś drzewka bioklimatyczne stawiać.
1: Bioklimatyczne.
0: A poza tym, jak tam jest upał i dużo ludzi, bo to dworzec jednak kolejowy, to ludzie będą się bić o to, żeby tam stanąć pod tym drzewkiem.
1: Dokładnie tak.
0: Znaczy przepychać się będą, próbować.
1: A takie zwykłe drzewko, taka lipa na przykład. Kochanowski już wiedział, pisał przecież, że pod taką lipą, jak się człowiek usiądzie, pod normalnym, zdrowym drzewem.
0: I to nie jest lipa w ogóle.
1: W ogóle nie. Znaczy, to ta instalacja to lipa.
0: Tak.
1: Stawiajmy na prawdziwą, ekologiczną roślinność wokół nas. Za 16 minut 8, za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus Abba Mamma Mia, co to się wyrabia na tym świecie, a potem Manam. No i tak trochę w opozycji. Wyjątkowo zimny maj.
2: Reklama.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych upałów, które wracają powoli do nas. Będzie ciepło, tak wakacyjnie.
2: Ale znośnie.
1: Bardzo ciepło, ale może być znośnie, bo niektórzy w ogóle nie lubią wysokich temperatur. Powiedzcie nam, czy napiszcie w zasadzie, czy macie jakieś takie miejsce, w którym jest najchłodniej.
2: Piwniczka.
1: Może być.
2: Przychodzi mi na myśl.
1: No, ale taka zwykła piwniczka.
2: Jerzy. No, tak.
1: Albo jakieś miejsca pod drzewem w ogrodzie.
2: Ostatnio odkryłam żele chłodzące. Znaczy takie do kąpieli, do podprysznic.
1: Aha, czyli idziemy się wykąpać, tak.
2: Tak, no.
1: I one chłodzą tak. Rzeczywiście?
2: Tak, rzeczywiście.
1: A wodę jaką się leje?
2: Nie, no to wiesz, jaką lubisz. Aha. Chłodną lepiej, nie? Mhm. Ale potem jak wychodzisz, to uczucie świeżości zostaje z tobą przez jakiś czas.
1: Napiszcie do nas 691-141-141. A propos tego prysznica, o którym Kasia mówi, to mamy wspaniały ręcznik, tak? Dobrze mówię?
2: Bardzo dobrze Radia mówisz. Plus. Szczerze przyznam, że no chciałam zobaczyć, czy dobry. Zabrałam ze sobą kilka razy na basen, jest rewelacyjny. Mm-hmm. Także polecam i to jest rzecz, którą naprawdę musicie mieć tego lata. Po prostu. Shaking Stevens już teraz, You Drive Me Crazy. A do pytania przed śniadaniem wrócimy po godzinie 8. Wysyłajcie SMS-y 691-141-141.
1: Czekamy.

0: trochę po angielsku pytamy dzisiaj, czy weekend był nice. Katarzyna pisze, było nice, bo poznałam dziewczynę mojego syna. Oficjalna wizyta. Nie wiem, kto bardziej się stresował. Miło znowu was słuchać w duecie. Mamy nadzieję, że wizyta przebiegła znakomicie i że dziewczyna się nadaje.
1: No tak, oczywiście.
0: Być synową.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Sprawdzimy prognozę pogody, więc warto zostać z Radiem Plus. A na zwierzenia, jak tam weekend było, czekamy w dalszym ciągu na naszym profilu na Facebooku.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna, 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Zdałeś maturę i nie wiesz co?

0: na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Radom. Radio Plus.
4: Tragiczny finał poszukiwań we Wrocławiu. W stawie utonął 18-latek. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w irańskie cele wojskowe. Teheran odpowiedział. Zajrzymy też do Nowego Sącza. Trwają ostatnie przygotowania do Święta Dzieci Gór. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Służby otrzymały zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który zniknął pod wodą przed 19. Nieprzytomnego 18-latka wydobyto na brzeg. Mimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Według danych Komendy Głównej Policji w miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby. Statystyki tego sezonu są tragiczne. Od początku czerwca podczas wypoczynku nad wodą zginęło już ponad 80 osób. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Z kolei Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie. A to od razu odbiło się na cenach ropy. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi nasz reporter w studiu Michał Rawa. Witaj.
5: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Według irańskich władz jedna osoba miała zginąć w tym ostrzale, a 4 zostały ranne. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej zniszczeniu miały ulec amerykańskie baterie rakiet Patriot czy systemy radarowe.
4: Przypomnijmy, wcześniej Iran ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi. Zatrzymał też 2 zagraniczne statki, na co odpowiedzią były amerykańskie ataki. Przez sytuację na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach znacząco skoczyły ceny ropy na światowych rynkach. Brent kosztuje już prawie $80 za baryłkę. W wiadomościach zaglądamy teraz na drogi. Nietrzeźwy kierowca doprowadził do kolizji na autostradzie A2 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło wieczorem na wysokości Dzierżkowa w kierunku Warszawy.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem dostawczym marki Fiat mężczyzna nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go kierującego samochodem marki Jeep i uderzył w jego tył.
4: Mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji. Jeepem kierowała 45-letnia kobieta, z kolei 53-letni kierowca Fiata miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Zakaz kąpieli na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W zachodniopomorskiem czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Na kąpieliskach Bobolin Zachód i Jarosławiec Dubaj w powiecie sławieńskim wykryto bakterie coli oraz enterokoki. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w 24 miejscach. Czerwone flagi na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Kolorowe, wesołe i zawsze przyciąga tłumy. Właśnie takie jest Święto Dzieci Gór, które po raz kolejny ruszy w Nowym Sączu. Od 19 lipca mieszkańcy i turyści będą poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski oraz z zagranicy.
7: Codziennie koncerty w Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej, prezentacje przedpołudniowe na dziedzińcu Sokoła. Mamy kilka scen w regionie, w Krynicy, poza tym jest scena w Piwnicznej, Libanowej, Szczawnicy i w Ludźmierzu.
4: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, który organizuje Święto Dzieci Gór. Festiwal potrwa tydzień. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Pogoda. Będzie ciepło, ale dzień z przewagą chmur. Padać nie będzie, choć w nocy prognozowane są burze. Temperatura wynosi obecnie 17 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia będzie 26. Warunki do biegania i jazdy na rowerze dobre. Poziom pyłków traw wysoki, ale drzew znikomy. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali.
3: Poranek z Radiem Plus.
9: Poniedziałkowy poranek, rozpoczynamy z przytupem nowy tydzień. Dzień dobry, o poranku.
10: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
9: Tomek Walaszczyk.
10: Zapraszamy do dziewiątej, za chwilę Halina Frąckowiak. A teraz Phil Collins.

0: Alina Frąckowiak i Serca Gwiazd w Radiu Plus jest kwadrans po godzinie 8 już.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: I przygotowujemy się do kolejnej fali, może nie upałów, ale jednak wysokiej temperatury. No upałów troszkę też, z nami jest Justyna, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, jaki pomysł, jakie najchłodniejsze miejsce masz gdzieś niedaleko albo trochę dalej, które pomaga w czasie takich wysokich temperatur?
3: Nie, no, u siebie na działce, mhm. na swoim podwórku trzeba szukać, takich luksusów trzeba szukać u siebie, dlatego mamy ogromną, starą, wielką wiśnię, której nigdy w życiu nie wytniemy, bo ona daje nam ten właśnie wspaniały chłód. Co prawda działa to tylko wtedy, kiedy jest lekki wiaterek, ale to wszystko jest do wytrzymania.
2: No ale nadal się, jak nie ma wiatru, to też się w cieniu siedzi, prawda?
3: Tak, ale nie ma czym oddychać wtedy.
2: No to prawda.
3: Na to też jest patent.
2: Jaki?
3: Wyobraźcie sobie państwo, że kiedyś przez przypadek zupełnie kupiłam kabelek do nawadniania. Przez przypadek. No. To był mój błąd. Natomiast wykorzystałam go w inny sposób. Podłączyłam go do wody i on przez takie punkciki... przez te dziurki daje mi mikro po prostu chłodzenie.
2: No, taką, i to jest super. Taką mgiełkę fajną, super.
3: Taką mgiełkę, ale to przez przypadek się wydarzyło.
0: Dobrze, to jeszcze podpowiem, jak ktoś ma, że tak powiem, giętki nadgarstek, to stary, sprawdzony sposób, wachlarz. Czyli wachlarzyk. Tak, rewelacyjnie działa, zwłaszcza w komunikacji miejskiej i takich miejscach, gdzie rzeczywiście potrzebujemy trochę ruchu powietrza, a powietrze się nie rusza.
2: O. To już niemodne, nie oglądałeś Wimbledonu, tam z takimi wiatraszkami wszyscy się.

0: białymi.
1: Ale gdzie to plastiki znowu?
0: I na baterie
1: mało ekologiczne,
0: chyba.
1: Tak, no. Dokładnie. No dobrze, to dziękujemy i ręcznik wysyłamy, jak te mikro, te mikrozraszacze trochę zaszaleją, to będzie można otrzeć pod czoła.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Gorąco pozdrawiamy, do usłyszenia. 17 minut po 8 już za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
17: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
22: Autopromocja.
23: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: weekend, weekend i po weekendzie Piotr nam wysłał zdjęcie z basenu. Oj, coś czujemy, jakiś all inclusive mały?
1: O, mały,
0: jakiś
1: tak.
0: Last minucik?
1: Nie, no co ty, aż powiększ.
0: No dobrze, powiększam.
1: A, ładnie jest.
0: No tak, ładnie,
1: rzeczywiście.
0: Tak. Ale nad morze trzeba się wybrać, nie tylko siedzieć w tym basenie.
1: Palmy są.
0: No to palmy. Nie, nie palmy. Za chwilę w 8:30, zaraz wiadomości i później prognoza pogody.
1: Nie palmy, nie kuszmy. Dobrze, posłuchajmy.
2: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
7: Radio Plus Radio.
8: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie, ścigany europejskim nakazem aresztowania za udział w grupie przestępczej i handel bronią, 25-letni Francuz zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna miał też deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu. Na 3 miesiące trafił do aresztu, tam poczeka na decyzję sądu w sprawie przekazania go Francji. Grożą mu 4 lata więzienia. Dziś i jutro pod oddziały sił zbrojnych odbędą ćwiczenia, zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. To oznacza, że na drogach pojawią się pojazdy wojskowe. Dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji, zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Sam Neill, aktor znany m.in. z roli w Parku Jurajskim, Fortepianie, serialach Peaky Blinders czy Dzikość. O śmierci aktora poinformowali bliscy w mediach społecznościowych. Aktor, który od kilku lat walczył z chorobą nowotworową, miał 78 lat.
9: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Zakończyły się 19. międzynarodowe spotkania filmowe kameralne Lato i 5. edycja Freedom Film Festival. Przez tydzień Radom był miejscem spotkań, warsztatów i projekcji filmów zgłoszonych do konkursów. Złotego Łucznika Grand Prix, ogólnopolskiego konkursu filmów krótkometrażowych oraz nagrodę prezydenta Radomia w wysokości 10 000 zł zdobył film Kołysanka dla psa w reżyserii Joanny Różniak. Kościół radomski modlił się w intencji arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, watykańskiego ministra zdrowia. 12 lipca minęła 10. rocznica jego śmierci. We wspólnej modlitwie uczestniczyli rodzina, znajomi i współpracownicy, aby dziękować Bogu za dar życia i posługi byłego pasterza diecezji radomskiej. Wśród nich był biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej.
10: Są to ogromne uczucia wdzięczności płynące z serca i jednocześnie też odczuwamy w dalszym ciągu brak tego wielkiego człowieka, wielkiego pasterza, wielkiego biskupa. Skupa, który całym swoim sercem służył Kościołowi na różnych odcinkach.
9: Trzeci biskup radomski zmarł 12 lipca 2016 roku.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Będzie ciepło, ale dzień z przewagą chmur. Padać nie będzie, choć w nocy prognozowane są burze. Temperatura wynosi obecnie 17 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie 26. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
12: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Budzimy się rano razem z wami, chociaż ta nasza pobudka to już dawno temu, ze 3 godziny ponad.
1: No, tak, bo kto rano wstaje, no, tak, zadowolony i ma więcej czasu do, że tak powiem, przeżycia. O.
0: Za 25 minut 9, gdyby ktoś właśnie szukał zegarka.
1: Za chwilę Happy End, teraz Belinda Carlisle, La Luna.

0: Happy End, kochani, jak się masz, na antenie Radio Plus, za 17 minut 9. Są wakacje, warto się gdzieś ruszyć, coś pozwiedzać, nie trzeba daleko. Mhm. Kraków na czwartym miejscu się znalazł znowu, jeśli chodzi o miasta warte odwiedzenia.
1: Ale w Europie, na świecie?
0: Patrzę w Europie. Mhm, no. 15 miejsce Budapeszt, 11 Wiedeń, Rzym na 7, Porto na 5.
1: Poważnie, Kraków tak wysoko?
0: Tak, Kraków na 4. Wyprzedza nas Salzburg w Austrii, Praga w Czechach i Florencja we Włoszech.
1: No tak, to te listy się zmieniają, bo są różne mody na różne miasta. Oczywiście do Krakowa niezmiennie zapraszamy, chociaż te, co poniżej są, to też są takie klasyki, które warto w życiu zobaczyć, jeżeli ktoś właśnie za granicę się wybiera, bo są tacy, którzy twierdzą, że nie ma swego nie znacie, a cudze chwalicie. Trzeba oglądać. U mamy też. No, jak mama w pobliżu, to trzeba pojechać.
0: No dobrze. Oczywiście, że jesteśmy w nastrojach takich trochę wakacyjnych i sobie tam szkicujemy różne pomysły na podróże, więc może i Kraków warto wziąć pod uwagę. Na pewno warto, bo chyba najłatwiej dojechać. No dobrze, za chwilę na naszej antenie już nie podróżniczo, ale oczywiście w dalszym ciągu w wakacyjnych nastrojach będzie
1: CC. Nie podróżniczo. Heartbreak Hotel? No. To coś z podróżami kojarzy, chociaż w tym hotelu to się nam cuda działy.
0: A wcześniej do nieba Bryan Adams zabierze nas Heaven. To piosenka, która pojawi się na antenie Radia Plus za 16.09.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na gers.pl.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: To Sissy Catch Heartbreak Hotel na antenie Radia Plus. Za 4 minuty będzie godzina 9.
1: A my tym samym mówimy do usłyszenia i rozpoczęliśmy dobrze chyba cały nowy tydzień.
0: Bardzo dobrze nawet. I zapraszamy jutro po 6, a za chwilę wiadomości. Po wiadomościach Agnieszka Morawska i dalszy ciąg przebojów z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Radom.
1: Katastrofa budowlana w Częstochowie w centrum miasta. Zawalił się budynek należący do liceum słowackiego. Fala upałów gnębi Europę. Kiedy znów dotrze do Polski? O tym za chwilę. Niezapomniany w roli doktora Alana Granta w Parku Jurajskim. Aktor sam nie żyje. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby przeszukały gruzowisko, na szczęście nikogo nie znaleziono, a to po wieczornym zawaleniu się fragmentu nieużytkowanej oficyny przylegającej do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Na miejscu trwała szeroko zakrojona akcja, ściągnięto strażaków, specjalistyczną grupę ratowniczą i psy poszukiwawcze.
2: Po przeszukaniu gruzowiska ustalono, iż w budynku nie było osób postronnych, podczas tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Przy działaniach brało udział 14 zastępów straży pożarnej.
1: Powiedział nam Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Wiadomo, że obiekt od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania, należy do Urzędu Miasta i był przeznaczony do rozbiórki. Już ponad 10 tysięcy zgonów podczas czerwcowej fali upałów, podaje agencja Reutera. Większość to osoby po 65 roku życia. Mówimy tu m.in. o Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Francji. Dane pochodzą z oficjalnych państwowych statystyk dotyczących śmiertelności w 27 europejskich państwach. Wysokie temperatury obecne teraz w Europie wkrótce dotrą do Polski. Na południu i zachodzie starego kontynentu termometry pokazują 40 stopni. Kiedy u nas znów żar poleje się z nieba, to pytanie do Michała Skolimowskiego.
3: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
4: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
3: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 kilometrów.
1: O pogodzie opowiadał Michał Skolimowski. Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększa się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli.
5: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
1: Tłumaczy rzecznik lotniska Piotr Rudzki. Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do 2 litrów. To zwiększy komfort pasażerów, komentuje Paweł Kunc, ekspert branży turystycznej.
6: To bardzo dobry trend, ponieważ poprzedni limit zwolonych płynów i ten, który dalej obowiązuje chociażby na pozostałych skanerach, czyli 100 ml, jest, mówiąc wprost, bardzo nieżyciowy z punktu widzenia podróżnego.
1: Docelowo port chce uruchomić 15 takich maszyn do końca roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kończymy smutną informacją. Nie żyje słynny nowozelandzki aktor Sam Neill, gwiazdor kultowego Parku Jurajskiego. W imponującym filmowym dorobku Sama Neilla są też Polowanie na czerwony październik, Fortepian czy produkcje Polaków, Opętanie Andrzeja Żuławskiego oraz Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. Aktor miał 78 lat, zmagał się z chorobą nowotworową.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Tina Turner i The Best na początek.

0: Miracle of Love i Youth Mix w Radiu Plus w lato z lutą nuzą nostalgii na zegarze teraz 21 minut po 9. 13 dzień lipca w kalendarzu, a 13 dzień lipca to m.in. dzień rock'n'rolla i tych rock'n'rollowych utworów, przebojów na antenie Radia Plus jeszcze dzisiaj nie zabraknie, ale nie tylko rock'n'rollem człowiek żyje, będzie też trochę włoskich klimatów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zdałeś maturę i nie wiesz, co

0: 1 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
3: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Wicked Game i Chris Isaak w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Ten utwór, który zyskał popularność między innymi dlatego, że Lee Chesnut, czyli dyrektor programowy stacji radiowej w Atlancie w 1989 roku, był fanem Davida Lyncha i po obejrzeniu Dzikości Serca grał ten utwór tak intensywnie, że już więcej stacji radiowych podchwyciło temat i nie tylko stacji radiowych, więc ten utwór doczekał się wielu wersji, wielu wykonawców nagrało swoje wersje. Pojawił się w tylu reklamach, filmach i serialach, że niektórzy krytycy zastanawiają się, czy to nie jest aby jeden z najbardziej wpływowych utworów miłosnych na świecie i w historii. Nie mnie oceniać, natomiast o miłości dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać, ale na razie Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać w Radiu Plus.

Tight Fit, The Lions Sleep Tonight w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a jeśli chodzi o lwy, to może śpią, natomiast spać mogą także spokojnie mieszkańcy gminy Polanów, ponieważ udało się odnaleźć pumę, udało się ją przechwycić, tę pumę, która od czwartku prawdopodobnie gdzieś tam grasowała w lasach gminy Polanów, no i udało się ją nareszcie złapać. Nie wiadomo, dokąd trafi, jeśli chodzi o miejsce docelowe, nie wiadomo, skąd też wzięła się puma w gminie Polanów, ale najważniejsze, że jest już bezpiecznie i można spać spokojnie. Na zegarze teraz 17 minut do 10 i do 10 jeszcze m.in. Billie Jean i Michael Jackson.

0: na mediaexpert.pl.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Artko and Dance, Meet to the End of Love w Radiu Plus na koniec 9:10 za 3 minuty. Za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Zdałeś maturę i nie wiesz, co dalej? Wybierz studia na Uniwersytecie Radomskim i rozwijaj swoje pasje. Ekonomiczne, prawne, techniczne, artystyczne, medyczne lub humanistyczne. Rekrutacja trwa do 15 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
6: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Po zarzutach areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia kobiety w Jędrzejowie. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnika schwytano po kilkudniowych poszukiwaniach. Łódź, Kraków, Warszawa, a może Poznań. Dziś dowiemy się, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-latki w Jędrzejowie. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Przypomnijmy, ciało kobiety znaleziono na terenie nieużytków w nocy z czwartku na piątek. Ogłoszono alarm dla jednostki tamtejszej policji. Po kilkugodzinnej obławie zatrzymano podejrzanego 19-latka. Śledczy czekają teraz na wyniki sekcji zwłok ofiary. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem.
2: Udało się to tradycyjną metodą, nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Dzisiaj sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Polanowa wydadzą osobny komunikat i podadzą szczegóły, ale na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym i też powiemy, gdzie w razie czego też trafi, bo tutaj musi też się w to wszystko zaangażować wojewoda zachodniopomorski.
1: Relacjonuje Maciej Wiórek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Według nieoficjalnych informacji puma może trafić do poznańskiego zoo. Nadal nie wiadomo, jak znalazła się na wolności. W wiadomościach atak ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. To w miejscowości Pionierski i mieście Sołnieczногорск. W nocy zestrzelono tam ponad 80 bezzałogowców. Z kolei gubernator kraju Stawropolskiego na południu Rosji poinformował, że atak dronów wywołał pożar w strefie przemysłowej w miejscowości Wiazniki. Nie było ofiar. Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozpocznie się teraz 40-dniowa operacja wpływu, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes Łokiku wziął pod lupę 2 twórców internetowych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców.
3: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
1: Mówił prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdzie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej? Dziś w Warszawie ogłoszona zostanie jego lokalizacja. Wśród miast, które starają się o lokalizację inwestycji, są m.in. Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań.
4: Trochę chyba już to nie wierzę, że to się uda. Plotki krążą, że jednak znowuż będzie to Warszawa, może Kraków.
1: Mówi profesor Agnieszka Kreszczyńska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i przypomina, że w Poznaniu badane są na przykład małe ciała kosmiczne przy współpracy z Europejską Agencją.
4: My mamy i silną współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną również. Politechnika współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Bardzo wiele projektów ciekawych związanych z obroną planetarną między innymi.
1: Jak mówiliśmy, ostateczną decyzję o lokalizacji centrum poznamy dziś.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Frozen i Madonna na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dusty Springfield in Private w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Jeśli o prywatność chodzi, to są tacy, którzy z prywatnością i miłością w ogóle nie mają problemu, wręcz przeciwnie, lubią, gdy to nie jest prywatne i opowiadają o tym wobec i przem. Więc na ten temat za chwileczkę porozmawiamy. 24 minuty po 10 na zegarze. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Castorama.
19: Teoria.
18: I praktyka.
19: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
18: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
21: Po reklamie.

Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 24 minuty do 11. Mówiłam o tym, że będzie o miłości i prywatności, ale to tylko taki przyczynek do mojego pytania do Was. Otóż, tak jak mówiłam, są tacy, którzy o tym, co się dzieje w ich życiu uczuciowym, opowiadają wobec wszem wobec. Myślę, że możecie już wiedzieć, o kogo chodzi, bo nie tylko plotkarskie portale podjęły temat Michała Wiśniewskiego, który postanowił ogłosić, że uwaga, znów spotyka się z mandaryną. Gdyby ktoś się pogubił, to żona lidera ich troje, żona numer dwa. Ale można spojrzeć na to troszeczkę inaczej, bo Michał Wiśniewski i mandaryna razem. W kinach znów straszny film i diabeł ubiera się u Prady. W modzie wczesne 2000, więc w pewnym sensie cofamy się o ponad 20 lat. I gdybyście wy zastanowili się, jak wyglądały wasze wakacje, wasze urlopy 20 lat temu, wróćmy wspomnieniami. Do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus i czekam na wasze SMS-y pod numerem 691-141-141. Autorka lub autor najciekawszej wiadomości mogą liczyć na prezent. Lionel Richie, Hello, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
6: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
9: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
10: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
11: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
12: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
10: Magda Gliszczyńska
12: i Wojtek Sałek.
7: Autopromocja.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Redo.
1: Dziewczynki z Ukrainy zaatakowane przez mężczyznę w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło w miejskim autobusie. Uwaga kierowcy, po wypadku zablokowana A1 koło Świecia w kierunku Gdańska. Nie tylko jagody, w wielkopolskich lasach natraficie na poziomki i pierwsze kurki. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Straszył je i wyzywał w autobusie. Policja już go zatrzymała. Dziewczynki z Ukrainy zostały zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku-Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie. Film trafił do mediów społecznościowych.
2: To w miarę wyrosły? Na nasze pieniądze?
3: Proszę, to się wyrosły.
2: Skończy niedługo. Będzie na swoją Ukrainę.
3: No, po co pan tak mówi na mnie?
2: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
3: Czy może
2: pan
3: mnie nie dotykać?
2: Tak? Nie dotykać? Jest kraju.
1: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim.
4: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły, jak również ustaleniu przede wszystkim osoby, która na tym nagraniu wideo została uwieczniona.
1: Mówi nam Sławomir Kocur z bielskiej policji. Miejski Zakład Komunikacyjny zapewnia, że wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, w tym zastosowane środki dyscyplinujące przewidziane przepisami prawa pracy. Uwaga kierowcy, zablokowana A1 koło Grudziądza w kierunku Gdańska. W miejscowości Buśnia w Kujawsko-Pomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać około 3 godzin. Sytuację opanowano dopiero po 24-godzinnej akcji. W weekend dolnośląscy strażacy walczyli z pożarem odpadów na terenach kolejowych w Strzegomiu.
5: 57 pojazdów z ludźmi było tam i to było 220 ratowników. Największym problemem przy tym pożarze to były odpady, które tam były zgromadzone. Paliło nam się około 50 na 70 metrów składowiska odpadów. To były rozdrobnione elementy plastikowe i inne odpady, które się po prostu na takiej pryzmie dużej paliły.
1: Podsumował Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Ogień objął także dachy dwóch zabytkowych wież ciśnień i budynek parowozowni. Nikomu nic się nie stało. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. W wiadomościach Mołdawia w nocy rosyjski dron spadł i eksplodował około 30 km od granicy z Ukrainą. Ministerstwo Obrony potwierdza, że wleciał w przestrzeń powietrzną kraju podczas ataku na cele w obwodzie odeskim. Jak oświadczył resort, ten incydent po raz kolejny potwierdza, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i całego regionu. Mołdawskie służby prowadzą teraz dochodzenie w tej sprawie i ustalają wszystkie okoliczności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie tylko jagody, lipiec w lesie smakuje czymś więcej. Leśnicy z Wielkopolski podpowiadają, że są już poziomki i pierwsze kurki. Na maliny i jeżynę też nie trzeba będzie długo czekać, ale są miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać.
6: I to są uprawy, czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną. No i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do ogrodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
1: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska, a płoty w lesie to nie przypadek, za nimi chronione są młode drzewa, na przykład przed zwierzyną.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Roxette na początek tej godziny.

Great Pretender i Freddie Mercury w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze. W wiadomościach od Was i Australia się pojawia, ale także i Bałtyk. A pytam dzisiaj o wakacje sprzed 20 lat. I właśnie, czy to były wakacje, czy to był urlop? Co było słuchane w głośnikach? Co było oglądane? 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od Was. Do oddania mam, przypominam, ręcznik plażowy Radia Plus, a pytam o Wasze lato 20 lat temu.

0: słuchającego. Zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
9: Autopromocja.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: O Karol i Nil Sedaka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato 20 temu u Marty wyglądało następująco. Dzień dobry, Marto.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Marto, u ciebie to było takie lato z dużymi emocjami, ponieważ trzeba było logistycznie się sprawdzić. Opowiadaj.
1: No 20 lat temu byliśmy po raz pierwszy nad naszym wspaniałym Morzem Bałtyckim, w miejscowości Dębina, koło Rowów, między Ustką a Rowami. No było to lato, kiedy po raz pierwszy zabrałam razem z mężem, zabraliśmy nad morze trójkę naszych dzieciaków. Najmłodszy syn Tomek miał wtedy 14 miesięcy, córka Justynka, tak, córka Justynka 6 lat i Kuba, najstarszy syn, 10 lat, więc to była taka wyprawa dość no emocjonująca, bo wiadomo, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, po raz pierwszy morze, no dzieciaki były pod niesamowitym wrażeniem, było tylko wow, wow, każda fala, każdy właśnie zachód słońca, wszystko
0: no
1: wspaniale.
0: A to najmłodsze, jak zobaczyło taki ogrom wody, to jak zareagowało, chciało czy nie chciało do tej wody nóżki, stópki zamoczyć, czy niekoniecznie?
1: Mieliśmy plażę, gdzie były kamienie, więc Tomek po prostu cały czas tacie, czyli Bogdanowi, swojemu tacie, przynosił kamienie i tato, Mozia, żeby wrzucał do morza i po prostu ta plaża pełna kamieni, więc wszyscy śmialiśmy się, że długo nam zejdzie, zanim wrzucimy te kamienie do morza. Ale tak, oczywiście, że biegali. Dla nich nie było, że woda jest zimna, ciepła.
0: No tak, mamo, wcale nie jest mi zimno, usta sina, ale z wody nie wyjdę, oczywiście. Absolutnie. No tak to było. Prezent mam dla ciebie dzisiaj, ręcznik plażowy od Radia Plus. I czy może w tym roku było, będzie grana albo jakaś plaża? Coś się
1: zobaczymy.
0: Uda?
1: Zobaczymy. Zobaczymy, bo to sytuacja różnie bywa w życiu, ale chcielibyśmy gdzieś na pewno.
0: To trzymamy kciuki, żeby ten urlop, wakacje się udały. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Wakacje 20 lat temu. Można jeszcze sobie wspomnieć, jeśli macie ochotę na ten temat pisać, bardzo proszę. Supreme, Robbie Williams, teraz w Radiu Plus.

0: Choć pomału mój świat i 2 plus 1 w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a lato 20 lat temu. Jeszcze wiadomość, Warszawa, finały parafiady 20 lat temu. To chyba już SGGW, a nie AWF. Słuchało się pewnie radia parafiadiowego, bo gadało się z plusem i zapewnie kanikuły. A na AWF ten rząd to i to i oj, ale banan jest na wspomnienie. Nie ma jak impreza na 1500 osób. A być może ktoś z was był właśnie na tej imprezie na 1500 osób i także ma takie wspomnienia, które właśnie zostały przywołane. 17 minut do 12 i do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi kombi Kochać Cię za późno. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Zdałeś maturę i nie wiesz,

0: postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
2: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
8: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
7: Interwencje.
9: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
7: Opinie.
10: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
7: Fakty.
11: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga. Na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
7: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
6: Autopromocja.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Plus Radom.
1: Warszawa, właśnie tu powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od tej informacji zaczniemy. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zajrzymy też na Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Dziś kolejny dzień zmagań. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Decyzję przekazał w polskiej stolicy jej szef. To będzie pierwsze takie centrum zlokalizowane w państwie, które nie było jednym z założycieli agencji, podkreślił premier Donald Tusk.
2: Polska staje się, i to nie jest tylko moja opinia, ale także opinia naszego gościa, opinia i postulat równocześnie, jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
1: Sektor kosmiczny ma być silnikiem napędowym polskiej gospodarki, dodaje minister finansów Andrzej Domański.
3: Dlatego podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach.
1: W Polsce powstanie fundusz sięgający 500 000 000 zł. To na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 16 tysięcy osób zostało rannych. Chociaż kataklizm wydarzył się prawie 3 tygodnie temu, służby nadal szukają niemal 30 tysięcy mieszkańców. Trudna sytuacja panuje w obozach przejściowych, gdzie schronili się ci, którzy stracili dach nad głową. O szczegółach już teraz Michał Rawa.
4: Swoje domy straciło prawie 18 tysięcy osób. Wiele z nich trafiło do obozów przejściowych, które powstały na stadionach, placach czy w parkach. Jak podała agencja AFP, zagraniczne ekipy medyczne, które dotarły do Wenezueli, walczą głównie z szerzeniem się chorób zakaźnych. Największe zagrożenia dla zdrowia mogą wynikać nie tylko z obrażeń spowodowanych trzęsieniami ziemi, ale także z zakłóceń w świadczeniu usług medycznych, przeludnienia, niedostatecznej ilości wody i warunków sanitarnych oraz ograniczonego dostępu do szczepień i rutynowej opieki. Mówi dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia Jarbas Barbosa, który podkreślił, że kryzys sanitarny w obozach jest daleki od zakończenia.
1: Przypomnijmy, 24 czerwca ziemia zatrzęsła się m.in. w stolicy kraju Caracas i nadmorskim stanie La Guaira. Francuz ścigany za handel bronią wpadł na granicę w Medyce. Na Podkarpaciu zatrzymano 25-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna, jak podają francuskie służby, miał także deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu.
5: Zgodnie z tamtejszym prawem grożą mu 4 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
1: Mówił Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku roku tamtejsze służby zatrzymały już ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje, które inspirują. Kilkaset osób z Polski oraz 21 grup polonijnych bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Przed uczestnikami kilkanaście dyscyplin sportowych, kulturalnych i formacyjnych.
6: Najliczniejszą grupę poza Krakowem, Bydgoszczą i Elblągiem tworzy w tym roku Poznań.
7: Grażyna Golczyńska. Poznań jest po raz 13 na parafiadzie. Przyciąga tutaj atmosfera takiej życzliwości. Każdy czuje się akceptowany, doceniony, to też w wartościach chrześcijańskich. To też jest bardzo ważne.
8: Oczekiwania są bardzo wysokie na same medale, oczywiście.
9: Jest naprawdę cudownie.
10: Też taką dużą możliwość spędzenia czasu z Bogiem na modlitwie, mszy i takich właśnie integracjach.
6: W tym roku wydarzeniu przyglądają się też wolontariusze z hiszpańskiej prowincji Emaus, którzy chcą za rok wystawić drużynę w parafiadzie. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Dodajmy jeszcze, że parafiada potrwa do piątku.
11: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Biskup Marek Solarczyk zainaugurował obchody 400-lecia parafii świętego Mikołaja w Grabowcu. W trakcie uroczystości podkreślano, że jest to czas wdzięcznej pamięci o tych, którzy przez 400-lecia tworzyli historię parafii oraz inspirację do budowania jej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Proboszcz parafii ksiądz Zbigniew Wypchło.
12: To dla nas i dla naszej parafialnej społeczności szczególny czas dziękczynienia, a zarazem czas radości i spojrzenia do przyszłości.
11: Mszy świętej przewodniczył biskup Marek Solarczyk.
13: Przygotowywaliście się już od dawna do tego wyjątkowego jubileuszu 400-lecia parafii. Za za te wszelkie owoce tych 400 lat. Przecież pisane wyjątkowe znaki, dary Bożego błogosławieństwa, Jego opieki i wsparcia, które nasi przodkowie kiedyś, a my dzisiaj chcemy przeżywać, wypełniając nasze życiowe powołanie.
11: Historia Grabowca sięga czasów króla Zygmunta III, kiedy to w roku 1601 udzielił przywileju Krzysztofowi Krzyżanowskiemu, by erygować w miejscowości Oszczywilk, miasteczko, które zostało nazwane Grabowcem. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja zbudował na początku XVII wieku Mikołaj Skaryszewski, kasztelan sandomierski, dziedzic Grabowca. Podczas tygodniowych działań grupy SPID na terenie miasta i powiatu radomskiego policjanci skontrolowali prawie 160 samochodów. Niestety 119 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość. Funkcjonariusze zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz 2 prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km w obszarze zabudowanym.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 6 minut po 12, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Carles Whisper na początek tej godziny.

0: Rockwell w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 19 minut po 12. Niektórzy z Was zastanawiają się, gdzie jest Marek i gdzie jest Janek. Panowie na urlopie krótkim, jutro wracają, a my razem jesteśmy dzisiaj do 13.
1: Reklama. Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu

0: 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.

Tragedy Widzisz w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii powiało trochę gorączką sobotniej nocy. Być może niektórzy właśnie takie wspomnienia z soboty mają, ale już mamy poniedziałek. A jeśli chodzi o Bee Gees i to, co za momencik usłyszymy, to trochę nam się taki filmowy kącik zrobił, bo oczywiście Tragedy z filmu Gorączka sobotniej nocy, ale też dwa lata temu w drugiej części Soku z Żuka też był ten utwór wykorzystany i nie tylko tam. A teraz przenosimy się ponad 40 lat wstecz i gliniarz z Beverly Hills, Harold Faltermeyer, Axel F.

0: Tin Paneli i Halina Frąckowiak w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 16 minut do 13 i do 13 jeszcze m.in. Bonnie M. i Ma Baker. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Jutro słyszymy się po 9.
1: Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
4: Zdałeś maturę i nie wiesz...

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
5: Malarz.

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał, kto ma co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
3: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
4: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Placek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Placek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw pójdą w górę. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony. Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Można wypożyczyć książkę albo bojkę asekuracyjną. Wyjątkowa akcja biblioteki na Mazurach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz gorsza. Reagują światowe rynki, a to wszystko odbije się na cenach paliw. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80. Jak mówi w rozmowie z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, w tym tygodniu cena popularnej 95 przekroczy już 7 zł.
2: Jeśli chodzi o olej napędowy, to już duża część stacji olej napędowy powyżej 7 zł sprzedawała w ubiegłym tygodniu i te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większość stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
1: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN.
3: My od początku przestrzegaliśmy przed tym, żeby nie ani chóra optymizmu, ani też defetyzmu w tej sprawie nie siać, bo chyba nie ma człowieka na świecie, który byłby w stanie ze zdolnością kilku dni do przodu przewidzieć, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa. Będziemy te decyzje podejmowali.
1: Ostatniej doby doszło do wymiany ognia między wojskami USA i Iranu. Teheran ponownie zamknął kluczową dla eksportu ropy cieśninę Ormuz, co odbiło się na cenach surowca. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie drugiego progu podatkowego? Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050. Zakłada podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych.
4: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy albo jak niektórzy politycy do fundacji rodzinnych i w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
1: Tak w Sejmie projekt broniła minister Pełczyńska-Nałęcz. Projekt złożony przez posłów Polski 2050 trafił do Sejmu w połowie kwietnia i ma odciążyć osoby o średnich dochodach. Zakłada utrzymanie 12% stawki PIT do dochodu 140 tysięcy złotych rocznie, a wyższej 32% dopiero po przekroczeniu tego limitu.
5: Dobrze by było, żeby tak się stało, bo nie może być, że 2 miliony ludzi są w drugim progu podatkowym, co jest kompletnie bez sensu. W związku z tym myślę, że przed wyborami rząd to zrobi.
1: Komentuje ekonomista Piotr Kuczyński. Podobny projekt zmian w podatkach złożył wcześniej prezydent Karol Nawrocki, który opowiada się również za wprowadzeniem zerowego PIT-u dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Europa odpowiada na rosyjskie cyberataki. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił kolejny pakiet sankcji wymierzony w osoby i podmioty związane z atakami cybernetycznymi i hybrydowymi. Jak tłumaczy, Moskwa prowadzi działania mające na celu sianie chaosu, destabilizację oraz pogłębianie podziałów w Europie. Niemieckie i francuskie ministerstwa spraw zagranicznych wezwały do siebie z tego powodu rosyjskich ambasadorów. Celem ostatnich cyberataków była m.in. Ukraina i kraje Unii Europejskiej, w tym Polska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeszcze nietypowa akcja na Mazurach. Biblioteka we wsi Kosewo oprócz książek wypożycza teraz bojki asekuracyjne. Każdy mieszkaniec i turysta może bezpłatnie zabrać je nad wodę, nawet na całe wakacje.
6: W godzinach pracy biblioteki po prostu należy przyjść do biblioteki, wypożyczyć taką bojkę oczywiście za darmo i pod koniec wakacji zwrócić ją z powrotem do biblioteki. W chwili obecnej jest tylko troszeczkę zimno, więc te bojki czekają.
1: Mówi sołtys Kosewa Izabela Świąć. Akcja ma jeden cel, ratowanie życia. To ważne, bo tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już 79 osób.
7: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Trwa przebudowa parkingu przy radomskim szpitalu specjalistycznym. Co ważne, wykonawca rozpoczął również roboty związane z rozbudową ulicy Bernardyńskiej, informuje Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
8: Aktualnie pracownicy układają nawierzchnię z kostki betonowej. Ustawiane są również krawężniki betonowe. Rozebrano też nawierzchnię na odcinku ulicy Bernardyńskiej od ulicy Lekarskiej do klasztoru. Prowadzone są tam prace ziemne. Roboty przebiegają zgodnie z planem. Mają zakończyć się w październiku bieżącego roku. Ich koszt to 2 815 958 zł.
7: Po zakończeniu prac będzie prawie 200 miejsc parkingowych. W Trablicach koło Radomia powstał wyjątkowy deskal z wizerunkiem księdza Romana Kotlarza, niezłomnego kapłana i męczennika czasów komunizmu. Dzieło wykonał artysta Arkadiusz Andrejkow.
9: No i tak od prawie już 10 lat w ramach takiego swojego autorskiego projektu Cichy Memoriał jeżdżę praktycznie po całym kraju i maluje na podstawie archiwalnych fotografii na stodołach, na szopach i nie tylko ludzi, którzy już odeszli, których już nie ma, a są dalej w pamięci mieszkańców.
7: Deskal z wizerunkiem legendarnego kapelana robotników Czerwca 76 powstał na ścianie drewnianej stodoły w Trablicach obok Izby Pamięci księdza Kotlarza. Mamy 18 stopni ciepła, po południu temperatura wzrośnie jednak do 25. W nocy prognozowane są burze. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: No jeżeli chodzi o przeboje, to lato i owszem, jeżeli chodzi o pogodę, to trochę gorzej. 5 minut po pierwszej zaczynamy kolejną godzinę popołudnia. Enia na początku.

0: Na zegarze 21 minut po pierwszej, dzięki tej piosence w zespole Bananarama wszystko się zmieniło. Rozpoczęli współpracę z nowymi producentami, nagrali raz jeszcze tę piosenkę i postanowili pójść w taki właśnie taneczny klimat. Panie i muzycy zespołu Bananarama osiągnęli wielki sukces, bo to był numer jeden w Stanach Zjednoczonych. W sumie jedyna piosenka Bananaramy, która tak wysoko dotarła w Stanach. Do tej pory nas cieszy, daje dużo energii, bo dzisiaj tak jakoś nie wiem, czy macie podobne wrażenie. Mało energii jest i człowiek musi kolejną kawę wypić, żeby stanąć na nogi. No można też oczywiście zrobić nieco głośniej i posłuchać naszych przebojów. Co prawda za moment będzie spokojnie, bo pojawi się już Daseł, ale później już dynamiczniej Robert Gawliński o sobie samym.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Po reklamie.

3,5 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i Przyboje z nutą nostalgii. Mamy poniedziałek, 13 dzień lipca, dzisiaj imieniny świętują Sara i Małgorzata. Bardzo popularne imię, bardzo je lubię, pozdrawiam wszystkie gośćki, Małgośćki, piosenka nawet była o Małgośce. Najlepszego, drogie Soleni Sandki. Z ciekawostek i nietypowych świąt w kalendarzu dzisiaj jest, uwaga, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No ABBA to co prawda nie jest rock'n'roll, ale też z przytupem, więc mam nadzieję, że trochę energii doda tym, którzy dzisiaj jakoś z tą energią na bakier. ABBA teraz, później Whitney Houstona.

słuchać, czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą.

0: przed 1985 rokiem, kiedy pojawiła się ta piosenka, chałupy były spokojnym miejscem. Nie bez powodu nudyści wybrali sobie właśnie to miejsce na swoją plażę. No ale po tej piosence to już przestało być dyskretne miejsce. Cała Polska usłyszała o chałupach, jeden z największych wakacyjnych przebojów. Muzykę do tego utworu napisał Ryszard Poznakowski i co ciekawe, on w pierwszym momencie zaproponował zaśpiewanie tej piosenki Irenie Santor. No ale artystka doszła do wniosku, że to nie bardzo pasuje do jej stylu. No i później propozycję dostał Zbigniew Wodecki. Podobno o sukcesie tego utworu dowiedział się w Stanach Zjednoczonych, kiedy to już cała Polska wakacyjnie śpiewała chałupy Welcome to. A chałupy od tamtej pory aż do teraz są jednym z najmodniejszych miejsc nad polskim morzem. Za 14 minut 14 w Radiu Plus o drugiej serwis informacyjny, a do drugiej jeszcze Queen i OMD. To już za parę minut.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.

za 3 minuty, godzina 14, to formacja OMD i piosenka Enola Gay i w ten oto sposób kończymy tę godzinę. Za moment o drugiej najważniejszej informacji, żebyście wiedzieli, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do muzyki i pojawi się piosenkarka o wyjątkowym, niskim głosie. To będzie Tanita Tikaram.

0: Radio Plus Radom.
1: Wyzywał dziewczynki z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej. Służby przesłuchują świadków. Nie wszyscy mieszkańcy wrócą do siebie. W Bydgoszczy osunął się fragment ściany kamienicy. Zakaz kąpieli na wybrzeżu to przez wysokie fale i silny wiatr. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Taka agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane, podkreślił Andrii Sybicha. Przypomnijmy, wczoraj w autobusie w Bielsku-Białej mężczyzna zaatakował nastoletnie Ukrainki. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Policja przesłuchuje teraz świadków.
2: My gromadzimy teraz materiał dowodowy. Przesłuchiwany jest nie tylko ten potencjalny sprawca, ale również osoba poszkodowana, rodzice. To właśnie prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów zdecyduje, jaki kierunek przybierze ta sprawa. Czy będzie miało formę dochodzenia czy śledztwa?
1: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej. Jak wiadomo, sprawca incydentu to jeden z kierowców zatrudnionych przez MZK w Bielsku-Białej, od dłuższego czasu przebywający na zwolnieniu lekarskim. MZK zapewnia, że wobec pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Kilka dni temu usunął się tam fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
4: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
3: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
5: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
3: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
1: Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy ruch na ulicy Sienkiewicza zostanie przywrócony. Anteny postawione, teren strzelec krajeńskich zmapowany. Ruszyło Centrum Kompetencji Dronowych. Latać mogą tam bezzałogowce. Chodzi o duże, specjalne drony, które latają poza zasięgiem wzroku i mogą być sterowane z każdego miejsca na ziemi. Wszystko odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Latanie takimi dronami wymaga spełnienia ogromnej liczby formalności. Obszary takie jak nad gminą Strzelce Krajeńskie pozwalają zmniejszyć to do minimum, mówi Mateusz Karkoszka, koordynator centrum.
6: Dzisiaj w gminie Strzelce Krajeńskie obrazowo można powiedzieć, że budujemy drogi i autostrady dla dronów. Budujemy obszar, w którym będzie można te technologie rozwijać dużo szybciej.
1: Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim miejscem w północno-zachodniej Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz kąpieli w kilkudziesięciu kąpieliskach w północnej Polsce. Na większości czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na Pomorzu zakaz wchodzenia do wody obowiązuje m.in. w Ustce, Łebie, Mikoszewie i Krynicy Morskiej. Niebezpiecznie też na Pomorzu Zachodnim. Zamknięte są kąpieliska m.in. w Dąbkach, Mielnie czy Sarbinowie. Aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
7: Wiadomości Radio Plus Radom. Radosław Mizera. Uprane w pralce, naderwane, sklejone taśmą, zniszczone lub zużyte polskie pieniądze. Banknoty i monety zachowują swoją wartość i można je bezpłatnie wymienić na nowe. Wystarczy udać się do dowolnego banku działającego na terytorium Polski i dokonać wymiany w kasie. Tak robi wiele osób.
8: No, był rozerwany na przykład albo poklejony i to jeszcze tak dosyć niefortunnie, także trzeba byłoby go zwrócić po prostu do banku.
9: No trafiają się, ale to nie ma żadnego problemu. Niektórzy robią problem, przeważnie w sklepach. A w banku to żadnego problemu nie ma.
7: Potwierdza to Renata Wilanowicz, pracownik banku.
10: Zdarzają się takie sytuacje, czy często? Raczej nie. Zazwyczaj klienci przychodzą z przerwanymi lub lekko naderwanymi banknotami. Możecie Państwo w każdym banku wymienić taki banknot.
7: Jeśli banknot zachował się w jednym kawałku, który stanowi ponad 75% jego pierwotnej powierzchni, bank wymieni banknot na nowy o tej samej wartości. Jeśli zachowała się tylko połowa, wymiana będzie możliwa, ale kasjer w banku wypłaci tylko połowę wartości banknotu. Piłkarze Radomiaka Radom wchodzą w czwarty tydzień przygotowań do rozpoczęcia sezonu panów PKO Bank Polski Ekstraklasa. Podopiecznych Tomasza Kaczmarka czekają 3 gry kontrolne. Jutro Radomiak zagra wyjazdowy sparring z Legią Warszawa. W piątek Zieloni zmierzą się z Beniaminkiem drugiej ligi, czyli rezerwami Legii, zaś w sobotę w Radomiu w generalnym sprawdzianie formy przed ruszającą 24 lipca ligą podejmą Pogoń Siedlce.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Prawie 6 minut po 14 obiecana piosenka Tenny Tittikera. Już za chwilę później Genesis, Jennifer Lopez i Krystyna Giżowska. Tak zaczynamy kolejną godzinę lata z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.

0: 22 minuty po 14. No są takie piosenki, które gdzieś chwytają za serce. Jak sobie tak człowiek słucha, no to tutaj nostalgii nie brakuje, a wręcz uważam, że jakby tak mierzyć w procentach, to nie 100, a 150 albo i 200% nostalgii. W tej piosence przeżyłam z tobą tyle lat. Krystyna Giżowska na antenie Radia Plus. Panie i panowie, 22 minuty po 2:00, popołudnie, The Eagles i Hotel California już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 89 zł. Netto.

0: patent na tanie zakupy.
1: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: And for love's sake, each mistake, oh.

Za 23 minuty, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Panie i panowie, Tina Turner. Ostatnio szukaliśmy pumy w zachodniopomorskim. Została zauważona puma, ba, nawet została nagrana, że biega po lesie. Poszukiwania trwały, puma została odnaleziona, cała i zdrowa, nikomu też się nic nie stało. Nie do końca jeszcze wiadomo, skąd się wzięła puma w tych lasach. No ale takie poszukiwania różnych zwierząt egzotycznych, albo nawet nie zwierząt, co w ogóle wymyślonych, jakichś istot, to jest w ogóle polska tradycja. Nie wiem, czy pamiętacie lata 70., 80., wtedy cała Polska szukała paskudy z Zalewu Zegrzyńskiego. Pojawiła się taka informacja, to było związane z latem z radiem, że gdzieś tam jakimś sposobem zauważono stwora żyjącego sobie właśnie w Zalewie Zegrzyńskim. Paskuda podobno żywiła się ściekami, bo wtedy Zalew Zegrzyński był dosyć brudny. No generalnie było wokół tego sporo zamieszania, sporo śmiechu. Też służby się w to włączały, bo podobno strażacy jakimś sonarem szukali tej paskudy, a Edward Hulewicz nawet nagrał piosenkę zatytułowaną Paskuda. Później woda zrobiła się czystsza w zalewie, no i już o paskudzie nie ma ani słowa. O ile paskuda była wymyślona, to ta puma była prawdziwa. Ciekawe, czy jeszcze w te wakacje będziemy szukać jakiegoś zwierzęcia albo jakiejś tajemniczej istoty. Fancy, Flames of Love na antenie Radio Plus teraz. Później będzie Laura Brangen, Self Control. To propozycje na to poniedziałkowe popołudnie. Spokojnie, do końca dnia pracy zdecydowanie bliżej niż dalej. 22 minuty do trzeciej.

0: Jeden z wielkich przebojów lat 80. Kochamy lata 80. i wy również. Cieszę się, że jesteście z nami, że spędzacie to popołudnie z Radiem Plus. Perfekt Niepokonani, ta piosenka pojawi się już za parę minut, a później jeszcze przed 15. Fool's Garden.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
9: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
10: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
11: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
12: Magda Gliszczyńska
11: i Wojtek Sałek.
7: Autopromocja.

Fool's Garden i Lemon Tree na finał tej godziny na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 15. Już za chwilę nasz serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. Jak już będziecie dobrze poinformowani, to wrócimy do przebojów. Na początku będzie instrumentalnie, ale za to jakie instrumenty, jacy muzycy. Na gitarze zagra Dave Stewart z duetu Rhythmics oczywiście, a na saksofonie Candid Alfer. To będzie utwór Lily Was Here tuż po serwisie.

0: Radio Plus Radom. Twoje przeboje z nutą nostalgii.
1: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany w Unii. Jest decyzja sądu. Alerty w 8 województwach. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Jutro oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Odwiedził dziś ambasadę USA w Warszawie. Jest 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o jego wydanie. Orzeczenie to jest niezaskarżalne. Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji były minister przebywa w USA. IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest 8 województw na wschodzie Polski, od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. Burzom miejscami będzie towarzyszył intensywny deszcz, grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Grozi im teraz wysoka kara finansowa. Są zarzuty UOKiK-u dla dwóch youtuberów, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
2: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem.
1: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Voyan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. W lasach zrobiło się tłoczno. Wiele osób wyruszyło po jagody i pierwsze w tym roku grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o pewnych zasadach, których powinniśmy przestrzegać.
3: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek, to znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
1: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce. W lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby. Jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć umowę z nadleśnictwem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Jutro oficjalne powitania w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
4: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
5: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
4: Na zwycięstwa i bramki.
5: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
4: Doświadczenie.
5: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
4: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
1: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
6: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Uwaga kierowcy, rozpoczęto wymianę nawierzchni na węźle Skarżysko-Kamienna Południe wzdłuż drogi ekspresowej S7. Wymienione zostaną dwie warstwy nawierzchni na odcinku około 400 metrów. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie poziome. W pierwszym etapie prac całkowicie zamknięty zostanie zjazd ze wschodniej jezdni S7, czyli jezdnia do Warszawy w kierunku drogi krajowej 42. Objazd poprowadzony będzie drogą ekspresową S7 do węzła Skarżysko-Kamienna Zachód, a następnie ulicami Krakowską, Paryską, Metalowców, Legionów i ponownie odcinkiem ulicy Krakowskiej do ronda na DK42. W Trawicach koło Radomia powstał deskal z wizerunkiem księdza Romana Kotlarza. To pierwsze takie malowidło w powiecie radomskim. Jego autorem jest Arkadiusz Andrejkow, artysta plastyk z Sanoka.
7: No i tak od prawie już 10 lat w ramach takiego swojego autorskiego projektu Cichy Memoriał jeżdżę praktycznie po całym kraju i maluję na podstawie archiwalnych fotografii.
6: Joanna Kutkowska, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy Kowala.
8: 50. rocznica, do czego zobowiązuje. 50. rocznica śmierci księdza Romana Kotlarza, którą będziemy obchodzić 18 sierpnia. No i wpadliśmy na taki pomysł, że możemy to uczcić właśnie takim deskalem.
6: Praca przypadła do gustu okolicznym mieszkańcom.
9: No i bardzo ważne jest to, że właśnie ksiądz jest taki pogodny, uśmiechnięty. Po prostu ten deskal jest troszkę, jego wizerunek jest troszkę inny niż na innych billboardach.
6: Deskal z wizerunkiem legendarnego kapelana robotników Czerwca 76 powstał z okazji 50. rocznicy jego śmierci.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Jest 5 minut po 15. Donna Summer, Hot Stuff. Za parę minut później Lady Punky, Zamki na Piasku. Będzie także Umberto Tozzi. Zaczynamy od utworu Lily Was Here. Dave Stewart, Candy Dulfer już za chwilę zaczynają.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki

0: 21 minut po trzeciej, to jest Radio Plus i przeboj z nutą nostalgii o miłości. Un per dodozi, ti amo, jeden z największych włoskich przebojów. No ale proszę się nie sugerować tylko i wyłącznie tytułem oraz refrenem ti amo. To nie jest piosenka o łatwej miłości. Raczej nie powinna być wybierana na przykład na pierwszy taniec młodej pary, bo to jest historia bohatera, który wraca do żony po romansie i prosi ją o przebaczenie. Więc tak to jest z tym utworem. Na antenie Radia Plus piosenek o miłości, a tych takich wprost i tych mniej wesołych nie brakuje. Pewnie coś jeszcze w tej godzinie zaproponuję. Natomiast za moment będzie bardzo wakacyjnie. Laidback i Sunshine Reggae to kolejna propozycja na to poniedziałkowe popołudnie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane.

0: profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład skab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodo.

Do czwartej to Anna Jantar i żeby szczęśliwym być. No raczej na szczęście nie mogą liczyć ci, którzy w ostatnich dniach wybrali się nad morze, bo pogoda była kiepska. Niby teraz ma być cieplej, ale to już od dzisiaj miało być, a jakoś na razie tego nie widzę. Natomiast nad morzem, jak nie ma pogody, jak są sztormy, to też jest co robić. Ostatnio przeczytałem, że po tych ostatnich dniach, kiedy rzeczywiście te fale były spore, no to dużo bursztynów pojawiło się na plażach. Nawet niektórzy zbierali je całymi kilogramami. Były nie tylko takie malutkie, ale też trafiały się duże, efektowne okazy. To wszystko zostało opublikowane przez profil Hello Mierzeja. Tam jest taki filmik, gdzie widać te bursztyny. No i okazuje się, że naprawdę jest tego sporo. Nie żeby od razu zbierać i zarabiać na tym, ale przywieźć sobie taką pamiątkę z pobytu nad morzem, to jest coś, bo oczywiście takiego bursztyna można znaleźć gdzieś na stoisku i zapłacić za niego pewnie niemałe pieniądze, no ale co innego później w domu sobie siedzieć albo znajomym pokazywać i to tak, to ja znalazłem osobiście ten piękny okaz. Więc na niepogodę też mogą być pomysły. Jermaine Jackson i Piazzadora teraz na antenie Radia Plus, później będzie Chris Rea i Ace of Base za 25 minut, czwarta.

0: Za kwadrans godzina 16. Jutro o tej porze Robert Lewandowski już będzie w Chicago. O 17.30 naszego czasu ma być oficjalne przywitanie. Ma być też jakiś fragment pokazowego treningu. Robert Lewandowski na 2 lata podpisał kontrakt na grze w Chicago Fires. Trochę szkoda, że Robert nie pojawia się tam jako gwiazda mundialu, no ale Polacy nie awansowali. Gwiazdami są zawodnicy Francji, Hiszpanii, Anglii i Argentyny. To jest 4 najlepszych drużyn na świecie. Francja zagra z Hiszpanią już jutro w półfinale o godzinie 21.00. Będzie można to zobaczyć, a drugi półfinał Anglia-Argentyna w środę 15 lipca, także o 21.00. Jeżeli chodzi o ten pierwszy półfinał, no to statystyki mówią, że Hiszpanie mogą być lepsi. Do tej pory 18 razy wygrywali, a Francja 13 razy. A jeżeli chodzi o Anglię-Argentynę, trochę byłem zdziwiony, bo nie wiedziałem, że Anglicy aż 6 razy wygrali z Argentyną, a Argentyńczycy tylko 3 razy. No dobra, ale to statystyki statystykami, to jest historia, a historia, jak wiadomo, pisze się na boisku, więc zobaczymy, jak to będzie w tych półfinałach. Za moment na antenie Radia Plus ABBA i SOS, a później jeszcze przed 16 elektryczne gitary.
1: Reklama.
2: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Zdałeś maturę i nie wiesz.

0: miejsca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 16, Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary. Jestem z miasta na finał tej godziny. Za moment serwis informacyjny, a później nasze kolejne propozycje. Będzie można posłuchać, co ważnego dzieje się u nas w mieście, a muzycznie m.in. Black i Wonderful Life.
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce, jest apel służb. Powiemy też o płumie schwytanej w lesie w Polanowie. Trafi teraz do ZOO. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i odmówił wydania ENA.
2: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
1: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Orzeczenie jest niezaskarżalne, ale prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek.
2: Tak było w przypadku na przykład pana Romanowskiego. Kiedy sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec niego w grudniu ubiegłego roku, wpłynął kolejny wniosek i ten kolejny wniosek został uwzględniony już przez inny skład.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Dowództwo apeluje do mieszkańców i turystów o dużą ostrożność, ale też o niewrzucanie do sieci filmów z pojazdami wojskowymi.
3: Prosimy, aby nie publikować zdjęć ani nagrań, które przedstawiają przemieszczanie się pojazdów wojskowych, trasy, lokalizacje czy czas przejazdu. Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
1: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Manewry wojskowe potrwają do jutra. Odłowiona młoda puma z gminy Polanów w zachodniopomorskim jest w dobrej kondycji i wyruszyła w drogę do poznańskiego ZOO. Zwierzę było poszukiwane od środy. Wczoraj udało się je bezpiecznie odłowić.
4: Zwierzę jest bezpiecznie transportowane do Poznania przez specjalistyczną firmę. Przekazanie dzikiego zwierzęcia do ZOO wynika z określonych przepisów prawa. Mieliśmy wskazanie, że mamy odstawić zwierzę do Poznania.
1: Mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski. Na miejscu puma przejdzie kolejne specjalistyczne badania i kwarantannę. Nadal nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się w lasach na terenie gminy Polanów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Legendarny szlak w Tatrach Orla Perć ma już 120 lat. Ta najtrudniejsza droga turystyczna w polskich górach powstała na długo przed zbudowaniem kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Prace nad wytyczeniem drogi trwały od 1903 do 1906 roku, mówi Franciszek Łukaszczyk, emerytowany ratownik TOPR.
5: Wielkie przedsięwzięcie zrobić Orlą Perć na tamte czasy, bo widzimy dzisiaj, przylici drony, wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć skalę w granicie, najzlem dziury.
6: Piotr Jasiński, ratownik TOPR-u. Problemy się zaczęły, że tak powiem, strajki budowniczych na rejonie Buczynowych. Tam się zaczynały prawdziwe trudności.
7: Jest to szlak ubezpieczony wieloma łańcuchami, drabinki, mamy klamry. Powinniśmy podążać od Zawratu po Krzyżne. Jest to szlak bardzo długi, przez to wymagający nie tylko pod kątem technicznym, ale również fizycznym.
1: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szlak ma ponad 4 kilometry, jednak jego stopień trudności sprawia, że nie jest dla każdego. Z danych TOPR-u wynika, że zginęło tam już ponad 100 osób.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
8: No i po tych chłodnych dniach trochę to wszystko się pozmienia. 23-24 stopnie w tej chwili na termometrze. Oczywiście w nocy spadnie, ale już nie będzie tak chłodna noc, bo będzie 16 stopni. Synoptycy zapowiadają przelotne deszcze jeszcze dziś, jutro. Tak to ma wyglądać. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Pod koniec tygodnia ma być już gdzieś 28 stopni nawet.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
8: To ucieszą się ci wszyscy, którzy ewentualnie szykują się na pójście na urlop, a jeżeli jeszcze nie, no to zawsze można wybrać popołudnie z Radiem Plus Radom, tak jak teraz. Wojtek Sajk, dzień dobry. 5 minut po godzinie 16:00. Zapraszam. Mamy poniedziałek, 13 dzień lipca.

0: Za chwilę zaczynamy nasz magazyn. Powiemy o zajęciach plastycznych, kulinarnych, wyjściu do kina, na basen. Gdzie? Otóż taki szereg ciekawych zajęć prowadzonych jest przez całe wakacje w Centrum Nauki i Zabawy Bajka w Radomiu. Dzieciom bardzo się to podoba, takie wydarzenia.
1: Dużo, szydełkujemy dużo.
2: Czy trudno jest?
1: Nie, jak się już to nauczy, to jest proste. Robimy prace plastyczne.
3: Jest bardzo fajnie. Bawimy się, robimy prace plastyczne, jemy panini.
4: Zajęcia plastyczne, wychodzimy czasami na dwór.
5: Grałyśmy w Cymbergaja.
0: Jak słyszeliśmy, Magda Gliszczyńska wybrała się do bajki, no to za chwilę opowiem. Natomiast Kościół Radomski modlił się za arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, watykańskiego ministra zdrowia. 12 lipca minęła 10. rocznica jego śmierci. We wspólnej modlitwie uczestniczyli m.in. arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski czy biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej.
6: Są to ogromne uczucia wdzięczności płynące z serca i jednocześnie też odczuwamy w dalszym ciągu brak tego wielkiego człowieka, wielkiego pasterza, wielkiego biskupa, który całym swoim sercem służył Kościołowi na różnych odcinkach.
0: Radek mi zaraz za chwilę więcej opowie. Powiemy też o wynajmowaniu samochodu na wakacje. Daje dużą swobodę, ale no właśnie, musimy uważać na pewne kruczki, o czym za chwilę również w magazynie naszym opowiemy. No to za chwilę zaczynamy. 13 minut po godzinie 16. To popołudnie z Radiem Plus, Radą. Wakacyjny magazyn. Miasto żyje latem. Za chwilę początek.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: W katedrze radomskiej sprawowana była msza święta z okazji 10. rocznicy śmierci arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. We wspólnej modlitwie uczestniczyła rodzina, a także znajomi, współpracownicy, przyjaciele, aby podziękować Bogu za dar życia i posługi byłego pasterza diecezji radomskiej, o czym teraz więcej opowie Radek Mizera.
2: Eucharysty w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie spoczywają doczesne szczątki zmarłego księdza arcybiskupa Zimowskiego, przewodniczył arcybiskup Wacław Depo. Po zakończonej homilii mieliśmy okazję porozmawiać z metropolitą częstochowskim.
3: No ja powiem, że od samego początku byłem zdumiony. Zdumiony łaską przyjścia tego nowego pasterza, dlatego że pierwsze spotkanie było tak otwartym, że byłem zaskoczony, że podał mi wszystkie swoje numery telefonów, zarówno rzymskie, jak i polskie. I tak jakbyśmy się już tutaj, bym powiedział, wcześniej poznali, a tego rzeczywiście nie miałem tej łaski, żeby mieć jakieś spotkanie z nim wcześniejsze. Cieszę się, że ta linia jego, która idzie poprzez Benedykta XVI, weszła również w moje życie, bo chociażby w herbie dzisiaj biskupim też mam symbol muszli, który jest charakterystyczny dla Benedykta, który mnie powołał do Zamościa, a później przesłał do Częstochowy. Także tutaj nawet, bym powiedział, ta interwencja taka duchowa i modlitwa arcybiskupa Zygmunta jest niewątpliwa.
2: W koncelebrze uczestniczył m.in. biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej.

0: Powiedział także ksiądz prałat Ryszard Piasecki, emerytowany proboszcz parafii świętej Jadwigi w Dębicy w diecezji tarnowskiej.
1: Został powołany po 19 latach pracy w kongregacji nauki wiary, został nominowany na biskupa radomskiego i muszę powiedzieć, że pierwszej wizycie jego tutaj na terenie diecezji towarzyszyłem mu. To było bodajże 3 dni, to było w kwietniu, prawda, no objeżdżaliśmy tutaj, zapoznawaliśmy się, no ciekawe takie rozmaite spostrzeżenia, cieszył się ogromnie tą diecezją, pracą jako pasterza. Zawsze tworzył takie porównanie Rzym, Rom, Radom. Prawda, to go cieszyło.
0: Od 2014 roku arcybiskup Zimowski zmagał się z chorobą nowotworową. Ostatnie dni przebywał w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej. Trzeci biskup radomski zmarł 12 lipca 2016 roku i pochowany jest w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej Kościoła Katedralnego w Radomiu.
2: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Dziewiętnasta trzydzieści. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Caritas z diecezji radomskiej jak co roku wspiera letni wypoczynek najmłodszych. To półkolonie w parafiach i placówkach dla dzieci, ale także obozy i kolonie organizowane w górach czy nad morzem. W sumie w tym roku wsparcie wyniosło 80 tysięcy złotych. Szereg ciekawych zajęć prowadzonych jest również na przykład przez całe wakacje w Centrum Nauki i Zabawy Bajka w Radomiu. I dziś była tam również z mikrofonem w ręku Magda Gliszczyńska.
2: Są wakacje, a ja sprawdzam, jak najmłodsi spędzają czas w naszej radomskiej bajce. Tutaj zawsze bardzo dużo się dzieje. No to jak wam mijają wakacje w bajce? Jak masz na imię?
3: Nina.
2: Nina, co tutaj się dzieje?
3: Dużo, szydełkujemy dużo.
2: Kto was uczy tej pracy i szydełkowania?
3: Pani Gabrysia.
2: Czy trudno jest?
3: Nie, jak się już to nauczy, to jest proste.
2: Co wykonujesz? Co to będzie?
3: Torebka.
2: Torebka, widzę, że pięknie się zaczyna. W kolorze jakim?
3: Akry.
2: A inne zajęcia? Jakie tutaj są?
3: Robimy prace plastyczne.
4: Hania. Jest bardzo fajnie.
2: Co robicie najczęściej?
4: Bawimy się, robimy prace plastyczne, jemy panini.
2: Czyli po prostu nie nudzicie się w te wakacje?
4: Tak, Zuzia.
2: To będzie telefon. No pięknie to wygląda. Kolor jaki wybrałaś?
5: Zielony połączony z niebieskim.
2: Czy trudno jest nauczyć się, żeby szydełkować? Co musisz mieć przede wszystkim? Co w twojej dłoni tutaj się znajduje?
5: Szydełko i włóczkę.
2: No właśnie, dwie rzeczy i wystarczają. Jak długo zajmuje wykonanie takiej pracy, jak myślisz? Do końca dnia się uda?
5: Tak.
2: A inne jeszcze zajęcia, które tutaj się odbywają?
5: Zajęcia plastyczne, wychodzimy czasami na dwór.
6: Iga, grałyśmy w Cymbergaja.
2: No i jak tam, Cymbergaj, kto jest lepszy?
6: Na razie ja wygrywałam.
7: Dominika. Bardzo fajnie. Gotujemy, robimy prace plastyczne, wychodzimy na dwór.
2: Czyli zawsze to lepiej niż siedzieć w domu.
7: Mhm.
2: Atmosfera jaka?
6: Bardzo miła.
2: Panie tutaj wami się opiekują, prawda?
6: Tak, panie są bardzo fajne.
2: Czyli wracacie dziewczyny do gry, wygrywa Iga, jaki wynik?
6: 7.
2: Do? Ojejku, no to Dominika, teraz musisz się postarać bardziej. No dziewczyna, zaczynajcie grę, my wam kibicujemy. I znowu Iga trafiła. No dobrze, chyba tu Iga jest najlepsza w tej grze. No to teraz zapytam panią kierownik, jakie atrakcje zostały przygotowane w bajce na czas wakacji? Ile dzieci z tego korzysta?
8: Dzień dobry, nazywam się Dagmara Mazurkiewicz, jestem kierownikiem Centrum Nauki i Zabawy Bajka w Radomiu, najlepszej placówce w Radomiu. Jeśli chodzi o przygotowane atrakcje na okres wakacyjny, no to bierze udział w nich 52 dzieci uczęszczających stale do naszego centrum. Natomiast jeśli chodzi o same atrakcje, no to przede wszystkim realizujemy podstawę programową i wakacje przede wszystkim mają być dla nas bezpieczne. Tak więc uczymy dzieci bezpieczeństwa zarówno na drodze, w sieci, czyli wszędzie w sumie, tak? I bezpieczeństwo kojarzy nam się przede wszystkim z podróżami, prawda? Tak więc w naszym programie w sumie stricte wakacyjnym nasze dzieci zabieramy w różnych krajach. W ubiegłym tygodniu byliśmy w Hiszpanii, natomiast w tym tygodniu nasze dzieci rozpoczynają podróż od zajęć kulinarnych po Francji. Tak więc będziemy przygotowywać między innymi dzisiaj francuskie pruche rogaliki z francuskiego ciasta z jabłuszkami. Natomiast od przyszłego tygodnia rozpoczynamy półkolonie w naszym centrum i będziemy dzieci między innymi zabierać na basen, na zajęcia kulinarne do pracowni Mamma Leo, będziemy szli do kina oraz będziemy zapewniali przede wszystkim dzieciom atrakcyjne tutaj zajęcia, tak? Żeby to było połączone zarówno z psychoedukacją, bo jednak emocje są najważniejsze i żeby nasze dzieci przede wszystkim bezpiecznie i miło spędziły czas, żeby zostały im bardzo fajne, przyjemne wspomnienia wakacyjne.
2: Półkolonie to jest ta jedna forma wypoczynku, ale też przygotowany został wyjazd kolonijny. Gdzie i ile dzieci z tego skorzysta?
8: Jeśli chodzi o wyjazd kolonijny, faktycznie mamy zaplanowany. Jest on zaplanowany w sierpniu. Wyjeżdżamy 10 sierpnia do Białego Dunajca. Z naszej oferty tutaj kolonijnej skorzysta 25 naszych podopiecznych, którzy z nami pojadą na tę przepiękną kolonię. zdecydowanie. Mamy nadzieję, że to będzie wspaniały, fantastyczny również czas, ponieważ mamy bardzo fajny program. Będziemy w kopalni soli w Wieliczce między innymi, będziemy w termach, będziemy zwiedzali przede wszystkim, będziemy chodzili po górach, bo to jest w sumie takie najważniejsze, prawda, żeby jednak zwiedzać te góry nasze polskie.
2: Pani Dagmaro, to ja życzę oczywiście pięknego, cudownego, wspaniałego, wakacyjnego czasu i dla pani, dla opiekunów, no a przede wszystkim dla najmłodszych. W bajce nudy nie ma, tu po prostu jest jak w bajce, w wakacje również. Dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
8: Dziękuję pięknie.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Marian?
8: Hmm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Wynajem samochodu na wakacjach daje dużą swobodę, ale może też skończyć się kosztownym sporem z wypożyczalnią. Ukryte opłaty, niejasne ubezpieczenia czy obciążenia za rzekome uszkodzenia to tylko część problemów, z którymi mierzą się turyści w całej Europie. No to posłuchajmy. Dorota Gut tym tematem się zajęła.
2: Samochód z wypożyczalni dla wielu osób jest nieodłącznym elementem zagranicznych wakacji. Pozwala dotrzeć tam, gdzie nie dojeżdża komunikacja publiczna i daje większą niezależność. Jednak właśnie wynajem aut od lat należy do usług, które najczęściej prowadzą do sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Najwięcej problemów dotyczy dodatkowych opłat, uszkodzeń pojazdu czy niejasnych zasad ubezpieczenia. Wiele osób jest przekonanych, że wykupienie tzw. pełnego ubezpieczenia całkowicie zwalnia z odpowiedzialności finansowej. Nie zawsze jest to jednak prawda, wyjaśnia adwokat Aleksandra Narecka.
3: To jedno z najczęściej spotykanych nieporozumień. Same takie hasła brzmią uspokajająco, ale w praktyce często nie oznacza całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności. Standardowym rozwiązaniem jest ubezpieczenie z tak zwanym wkładem własnym. Oznacza to, że jeśli dojdzie do szkody, kierowca pokrywa koszty do określonej kwoty. Dopiero dodatkowo płatna opcja, często opisywana jako zerowy wkład własny, rzeczywiście znacząco ogranicza odpowiedzialność finansową. Warto jednak pamiętać, że nawet wtedy mogą obowiązywać wyłączenia. Bardzo często ochrona nie obejmuje na przykład opon, szyb, podwozia czy zgubionych kluczyków. Dlatego nie warto kierować się wyłącznie reklamowym hasłem. Przed podpisywaniem umowy dobrze poświęcić kilka minut na przeczytanie warunków ubezpieczenia. To właśnie tam znajdziemy informacje o tym, za co faktycznie odpowiada wypożyczalnia, a za co nadal możemy odpowiadać my, mimo wykupionego ubezpieczenia.
2: Eksperci przypominają również, że równie ważny jak sama umowa jest dokładny stan samochodu w chwili odbioru i zwrotu. Kilka minut poświęconych na dokumentację może uchronić przed rachunkiem opiewającym nawet na kilkaset euro. Wyjaśnia Patryk Handziewicz, mechanik.
4: Przed odjazdem oraz przy zwrocie auta koniecznie sporządźcie własną dokumentację w formie zdjęć lub wideo. Dokładnie uwiecznijcie stan lakieru pod kątem rys i wgniotek, odprysków na przedniej szybie oraz stanu wyposażenia, takiego jak bewarek, koło zapasowe czy kabel do ładowania w przypadku aut elektrycznych, a także poziomu paliwa lub naładowania baterii. Taki materiał wideo to wasz twardy i niepodważalny dowód, dzięki niemu wypożyczalnia nie ma żadnych podstaw prawnych, aby obciążyć was kosztami za usterki czy zarysowania, których nie zrobiliście. To jedyne zabezpieczenie przed dodatkowymi opłatami.
2: Zdjęcie i nagranie wideo całego pojazdu, sprawdzenie wyposażenia, a przy samochodach elektrycznych także poziomu naładowania baterii, to czynność, które mogą okazać się kluczowe podczas ewentualnego sporu. Zdarza się jednak, że dodatkowe opłaty pojawiają się dopiero po powrocie z wakacji.
3: Przede wszystkim w takiej sytuacji nie warto działać pod wpływem emocji. Najpierw należy skontaktować się z wypożyczalnią i poprosić o szczegółowe wyjaśnienie. Możemy zażądać w takiej sytuacji dokumentacji, to jest na przykład zdjęć uszkodzeń, kosztorysu lub faktury za naprawę, a także wskazania, na jakiej podstawie naliczono opłatę. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca dla nas, kolejnym krokiem jest złożenie formalnej reklamacji i dołączenie własnych dowodów, czyli protokołu, a także wykonanych przez nas zdjęć i filmów. Jeśli opłata została pobrana z karty płatniczej, można również skorzystać z procedury chargeback. W praktyce oznacza to, że zgłaszamy sprawę do banku, który wydał kartę. Bank analizuje wtedy dokumenty i może rozpocząć procedurę odzyskania niesłusznie pobranych środków.
2: Jeżeli przedsiębiorca działa w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Eksperci pomagają ocenić sprawę, przygotować reklamację i prowadzą mediację z zagraniczną firmą. Najważniejsza zasada? Dokładnie przeczytać warunki wynajmu jeszcze przed wyjazdem, udokumentować stan auta przy odbiorze i zwrocie oraz zachować wszystkie dokumenty. To właśnie one najczęściej decydują o tym, czy uda się skutecznie zakwestionować nieuzasadnione opłaty. Dorota Gut, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

il fait encore plus chaud.

5 minut pozostało do godziny 17. Punktualnie o 17 zapraszam na najświeższe wiadomości Radia Plus Radom, a później zapraszam na drugą część magazynu Miasto żyje latem. Simply Red jeszcze przed wiadomościami.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Radom.
7: Śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty. Uwaga kierowcy na Mazowszu. Benzyna za ponad 7 zł to przez coraz bardziej napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Nie wszyscy mieszkańcy wrócą do siebie. W Bydgoszczy osunęła się ściana kamienicy. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Tragiczny wypadek w Borsukach w powiecie łosickim na Mazowszu. W popołudniowym komunikacyjnym szczycie motocykl zderzył się z ciężarówką. Kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu. Droga wojewódzka numer 816, popularna Nadburzanka, jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 19. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
9: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
8: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
7: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Na razie nie wszyscy lokatorzy wrócą do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano, a teraz trwają roboty zabezpieczające.
10: W dniu jutrzejszym przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
11: A lokatorzy nad miejscem osunięcia?
10: Nie.
7: Podkreśla Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Bramy uszkodzonej kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do kamienicy.
12: Coś tam pukali, zabezpieczali, nie?
13: Pan zobaczył, że to wszystko może runąć.
14: Puszczali pojedynczo. Widziałam, że wynosili jakieś rzeczy, nie?
11: A zabezpieczenia? Jak pan ocenia?
15: Nie wiem, czy to wytrzyma. No żal ludzi, no wie pan. Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, gdzie się podziać, gdzie co i jak. No to jest tragedia troszeczkę.
7: Z budynku ewakuowano 9 osób. Wszyscy znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Konkurs fotograficzny, plastyczny, wiedzy biblijnej i kilkanaście dyscyplin sportowych. W Warszawie trwa 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Wśród bohaterów konkursu w patroni roku, mówi prezes Stowarzyszenia Parafiada, ojciec Rafał Roszer.
16: One często są takie właśnie tam z trzeciego, czwartego rzędu, niekoniecznie je znamy i dlatego też wybieramy ich twórczość, wybieramy ich postaci, żeby przypomnieć, tak jak na przykład poeza księdza Jana Twardowskiego w tym roku konkurs recytatorski. Tam jest Matka Czacka, jest Staszic, jest Konarski, nasz współbrat, jest Chopin. Będzie się działo.
7: W tegorocznej parafiadzie bierze udział 800 osób z całej Polski i 21 grup polonijnych, m.in. z Niemiec, Łotwy i Litwy.

Będzie coraz cieplej z dnia na dzień. W ogóle dzisiaj już też trochę odczuwamy zmianę temperatury. Krótkie rękawy powróciły w większości, chociaż niektórzy jeszcze z przyzwyczajenia swetry i kurtki zachowali. Ale z dnia na dzień będzie rzeczywiście temperatura rosła. Jutro 24, pojutrze 26, a w weekend nawet 29 stopni. Glenn Medeiros na dobry początek, czerwone gitary, Cissy Cage, Grace Jones. Tak wygląda początek, jeśli chodzi o przeboje z nutą nostalgii, a za chwilę również druga część magazynu Miasto żyje latem. Zapraszam, w imieniu reporterów zapraszam.

0: się.
1: To taka piosenka bardziej na zakończenie wakacji, urlopu, no ale ładnie brzmi też na początku, niech tak będzie. No dobrze, za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu. Uprane w pralce, naderwane, sklejone taśmą, czyli zniszczone lub zużyte polskie pieniądze, banknoty i monety, zachowują swoją wartość i można je bezpłatnie wymienić na nowe. Wystarczy udać się do dowolnego banku działającego na terytorium Polski, dokonać wymiany w kasie, o czym powiedziała nam pani Renata Wilanowicz, pracownik jednego z banku.
2: Zdarzają się takie sytuacje, czy często? Raczej nie. Zazwyczaj klienci przychodzą z przerwanymi lub lekko naderwanymi banknotami. Możecie Państwo w każdym banku wymienić taki banknot.
1: Magda Gliszczyńska tym tematem się zajęła, natomiast Aneta Paszko opowie o tym, że każdego roku przyciąga setki młodych z kraju zagranicy. Co? Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Ona odbywa się po raz 37, tym razem w Warszawie. Będzie na zakończenie oczywiście czas również na aktualności Radia Watykańskiego. Za chwilę zaczynamy drugą część magazynu Miasto żyje latem.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: A teraz temat, który no właśnie może się pojawić i może niektórzy z nas mieli z tym problem, bo można je ubrać w pralce, albo naderwać, albo skleić taśmą, czyli zniszczone lub zużyte polskie pieniądze, banknoty i monety. Czy zachowują swoją wartość, czy gdzie można je bezpłatnie wymienić na nowe? Tym tematem zajęła się Magda Gliszczyńska.
2: Zapewne każdy z nas spotkał się z taką sytuacją i pytaniem, co zrobić z uszkodzonym banknotem.
3: Tak, zdarzyło się.
2: Jak bardzo był uszkodzony, zniszczony ten banknot? Co się z nim zadziało?
3: No, był rozerwany na przykład, albo poklejony i to jeszcze tak dosyć niefortunnie, także trzeba byłoby go zwrócić po prostu do banku.
2: A wiedział pan właśnie, co zrobić z takim banknotem?
3: Tak, oczywiście wiedziałem, że trzeba się udać do banku i wymienić go po prostu.
2: I bez problemu tak?
3: Bez problemu został wymieniony na dobry banknot, nieuszkodzony.
2: W sklepie często zdarza się taka sytuacja?
3: No może niezbyt często, ale zdarzają się takie sytuacje. Także korzystam z wymiany.
4: No trafiają się, ale to nie ma żadnego problemu. Niektórzy robią problem, przeważnie w sklepach. W banku to żadnego problemu nie ma.
2: Można na spokojnie wymienić.
4: Oczywiście, że tak.
2: Zdarza się, że takie banknoty zniszczone, które są naderwane albo sklejone, znajdują się w kasie?
5: Tak, znajdują się i wtedy nie ma problemu, my oddajemy do banku.
2: Niektórzy pytają albo proszą o to, żeby wymienić?
5: Tak, jak najbardziej.
2: Czyli jednak każdy woli mieć taki nieuszkodzony banknot?
5: No na pewno woli mieć nieuszkodzony banknot, no ale nie mamy z tym problemu.
2: A zatem udałam się do banku, żeby zapytać, czy często zdarzają się takie wymiany i czy rzeczywiście załatwimy to od ręki bez problemu. Ja sama również miałam taką sytuację, że banknot się naderwał, sklejałam taśmą, zastanawiałam się, co zrobić z takim banknotem. Często w sklepie nam ktoś również może wydać taki zniszczony banknot, nie zauważymy. Co zrobić, czy takie banknoty można wymieniać? To pytanie do pani Renaty Wilanowicz, pracownika banku, z którą spotykam się dzisiaj i właśnie na ten temat będę rozmawiać. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
2: Pani Renato, czy często zdarzają się takie sytuacje, że klienci przychodzą z uszkodzonymi, zniszczonymi banknotami?
6: Czy zdarzają się takie sytuacje, czy często? Raczej nie. Zazwyczaj klienci przychodzą z przerwanymi lub lekko naderwanymi banknotami.
2: Co zrobić, jeśli taki banknot znajdziemy w naszym portfelu?
6: Tak, oczywiście. Możecie Państwo w każdym banku wymienić taki banknot.
2: Czy zwracana jest w 100% kwota i wartość tego pieniądza, tego banknotu?
6: Jeżeli on jest w 100% cały, to tak. A jeżeli od 45% do 75% połowa wartości.
2: Czyli jakie musi być to zniszczenie? Jak duże, że wtedy właśnie ta kwota nie jest zwracana w 100%?
6: Czy nie ma po prostu części banknotu? Jeżeli jest poniżej 45, no to już tutaj nie będzie zwracane, tak? Jeżeli od 45% wielkości do 75% połowa wartości, załóżmy, jeżeli 100 zł to było, to 50 zł zostanie Państwu zwrócone.
2: Częściej ta sytuacja pewnie dotyczy banknotów. A co z monetami? Czy również można wymienić takie monety?
6: Tak, oczywiście można wymienić też takie banknoty, ale tutaj już są inne procedury.
2: Czyli?
6: Jeżeli chodzi o monety, jeżeli zachowało się przynajmniej rdzeń lub pierścień, to też są do wymiany.
2: Czy często zdarza się właśnie w wakacje również, że przychodzą klienci i mają na przykład monety i chcą wymienić je na banknoty? Czy Państwo takich wymian dokonujecie? Właśnie w tym okresie wakacyjnym często, bo niektórzy zbierają na wakacje przez cały rok w skarbonce, no i potem chcą wymienić takie pieniądze. Czy zdarzają się często te sytuacje?
6: Czy klienci tak jak najbardziej zbierają do skarbonek i wymieniają takie pieniążki, przychodzą tutaj do banku i wymieniają jak najbardziej.
2: Czy trzeba mieć przeliczoną kwotę?
6: Czy trzeba wiedzieć, ile się ma środków. Najlepiej, żeby były posegregowane pieniążki i wtedy my przeliczamy i wymieniamy na większe nominały.
2: Jeśli więc trafi nam się uszkodzony banknot, bez problemu wymieniamy go w banku. A jeśli udajemy się za granicę i chcemy wymienić walutę na obowiązującą w danym kraju, najlepiej zaplanować to z wyprzedzeniem i przed wyjazdem jeszcze w Polsce. Można zrobić to korzystnie w kantorach internetowych, aplikacjach wielowalutowych lub gotówkowo w lokalnych kantorach.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zdałeś maturę i nie wiesz, co dalej? Wybierz studia na Uniwersytecie Radomskim i rozwijaj swoje pasje. Ekonomiczne, prawne, techniczne, artystyczne, medyczne lub humanistyczne. Rekrutacja trwa do 15 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.

0: autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Każdego roku przyciąga setki młodych z kraju i zagranicy. W Warszawie odbywa się doroczna 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Co w tym roku ją wyróżnia i dlaczego to wydarzenie jest unikowe? Na ten temat materiał przygotowała Aneta Paszko.
2: 37. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży uważam za otwartą.
3: Wydarzenie łączy sport, kulturę i informację duchową, mówi ojciec Rafał Roszer, prezes Stowarzyszenia Parafiada.
4: Parafiada to jest styl życia. To jest unikatowe wydarzenie na skalę przynajmniej europejską. Te trzy filary, stadion, teatr, świątynia. Zwykle imprezy są sportowe, albo artystyczne, albo religijne. My to łączymy, nawiązując do starogreckiej triady i to się udaje. Wyróżnia nas to, że po prostu, mimo to, że czasami dzieli nas język, dzielą nas kilometry, ale łączy nas Pan Bóg.
3: W tym roku w kilkunastu dyscyplinach sportowych i kulturalnych bierze udział 800 osób, w tym 21 grup polonijnych. W potyczkach uczestniczy między innymi reprezentacja Niemiec i Litwy.
5: Zawsze to jest takie piękne odczucie tutaj być po prostu. I tak ta droga też od razu do Warszawy też fajna po prostu jest. Tak.
6: Właśnie takie jest miejsce, gdzie można spotkać innych ludzi i rozmawiać ze sobą, nie? Jak jest w Niemczech, albo jak jest w Polsce i w różnych krajach.
7: Ważniejsze, żeby młodzież uczestniczyła, żeby poznała same siebie, żeby ona mogła być w oddzielności od domu, sprawdzić, jak ona może siebie prowadzić. Włączy i kościół, ta sama kultura.
3: Po raz pierwszy na parafiadę przyjechali też wolontariusze z hiszpańskiej prowincji PR-ów Emaus. Jak mówią, o parafiadzie opowiedział im ojciec Jacek Wolan, był rzecznik wydarzenia. Przyjechali więc, by zobaczyć to na żywo. Chcą poznać zasady, dyscypliny, by wiedzieć, jak zaszczepić to w swoim środowisku i zorganizować podobne spotkanie. Marzy im się, by za rok wystawić w parafiadzie własną drużynę. Poza Krakowem, Elblągiem i Bydgoszczą najliczniejszą reprezentację tworzy w tym roku Poznań.
8: Grażyna Golczyńska. Poznań jest po raz 13 na parafiadzie. W tym roku prawdopodobnie jesteśmy najliczniejszą grupą, bo mamy 4 reprezentacje. Przyciąga tutaj atmosfera takiej życzliwości. Każdy czuje się akceptowany, doceniony też w wartościach chrześcijańskich. To też jest bardzo ważne.
9: Oczekiwania są bardzo wysokie, na same medale oczywiście.
10: Jest naprawdę cudownie. Też taką dużą możliwość spędzenia czasu z Bogiem, na modlitwie, mszy i takich właśnie integracjach.
3: W części artystycznej będzie można wykazać się znajomością piosenek Mieczysława Foga. Komisja Kultury kładzie także nacisk na patronów roku, dodaje prezes Stowarzyszenia Parafiada ojciec Rafał Roszer.
4: Po coś wspominamy, chcemy pokazać te postaci. One często są takie właśnie tam z trzeciego, czwartego rzędu, niekoniecznie je znamy i dlatego też wybieramy ich twórczość, wybieramy ich postaci, żeby przypomnieć, tak jak na przykład poeza księdza Jana Twardowskiego w tym roku, konkurs recytatorski. Tam jest Matka Czacka, jest Staszic, jest Konarski, nasz współbrat, jest Chopin. Będzie się działo.
3: 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży potrwa do piątku, 17 lipca. Areną zmagań będzie teren SGGW. Na zwycięzców czekają puchary, medale i dyplomy. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

Za kilka minut tradycyjnie na zakończenie naszego magazynu jeszcze będzie czas na aktualności Radia Watykańskiego. No i przypominam, że bądźcie z nami również po magazynie do godziny 20. W pierwszej godzinie po 18 będę miał dla Was kolejny zestaw gadżetów radiowych. Takie rozdajemy w wakacje. No i zaproszenie. Uwaga, jutro pierwszy półfinał Francja, Hiszpania. Jeżeli chcielibyście ten mecz zobaczyć po godzinie 20, około godziny 21, no to będę miał dla Was podwójne zaproszenie do kina na dużym ekranie. Będzie można zobaczyć. No to tak a propos kina, jeszcze Roy Orbison też kinowo niech nam zaśpiewa teraz z filmem pewnym związana piosenka. A za chwilę, tak jak mówiłem, aktualności Radia Watykańskiego.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
10: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież spędza wakacyjny wypoczynek w Castel Gandolfo. Proboszcz miejscowej parafii mówi o wielkiej potrzebie spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dziś Dzień Męża i Żony. Wielka Brytania może mieć katolickiego premiera. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV spędza czas wakacyjnego odpoczynku w Castel Gandolfo. Niedzielna modlitwa Anioł Pański z papieżem, kiedy na głównym placu miasteczka zabrakło miejsca dla rzesz pielgrzymów, pokazała, jak ogromna jest potrzeba spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Mówi o tym ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii świętego Tomasza z Wilnanowy w Castel Gandolfo.
2: Widzimy, co się dzieje. Dzisiaj pierwszy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Plac pełny, zabrakło miejsc, wielu ludzi zostało poza placem, bo nie można go poszerzyć. To pokazuje wielkie zapotrzebowanie, jakie istnieje tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty jest bardzo otwarty, to są jego wakacje. Widać, że jest to wielka radość z jego strony móc być w tym miejscu.
1: Leon XIV będzie przebywać w Castel Gandolfo do 27 lipca. Rozpoczynając swój wypoczynek zapowiedział, że będzie się tu spotykać z wiernymi co niedziela podczas modlitwy Anioł Pański, a być może, jak stwierdził, także przy innych okazjach. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dzisiaj Dzień Męża i Żony. Przypada on w liturgiczne wspomnienie świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News brat Michał Bartoszko, delegat stanowy rycerzy Kolumba w Polsce, świętowanie tego dnia ma umacniać małżeństwa, bowiem dzisiejsze czasy pokazują, jak bardzo potrzeba świadectw miłości i wierności małżeńskiej.
3: Widzimy to w otaczającej rzeczywistości, gdy niestety gwałtownie rośnie liczba rozwodów, liczba małżeństw sakramentalnych spada, gdzie wartość małżeństwa jest deprecjonowana. Dlatego też szczególnie ważne dla nas jest podkreślenie tej roli sakramentalnego małżeństwa. Jako wzór stawiamy sobie właśnie świętych Zelię i Ludwika Martę, świętych małżonków, którzy dowiedli, że w prostym życiu, życiu małżeńskim, w wychowaniu dzieci, w ćwiczeniu się w takiej małżeńskiej cierpliwości, w wzajemnej akceptacji, w pielęgnowaniu miłości małżeńskiej można dojść do świętości.
1: Pary małżeńskie zakonu rycerzy Kolumba tego dnia uczestniczą w nabożeństwach, odnawiają przyrzeczenia małżeńskie i spotykają się na wspólnych przyjęciach. Jak mówi Michał Bartoszko, to czas, który małżonkowie powinni spędzić razem, aby również wynagrodzić sobie zabieganie dnia codziennego. Andy Burnham ma zostać pierwszym szefem brytyjskiego rządu, który obejmie urząd, otwarcie deklarując się jako katolik. Jego wiara może wpływać na sposób sprawowania władzy, ocenił arcybiskup Westminsteru Richard Mott.
4: Arcybiskup Westminsteru powiedział w BBC, że wiara Andy'ego Burnhama z pewnością ma znaczenie, ponieważ kształtuje sumienie i sposób myślenia o różnych sprawach. Przyszły premier wychowywał się w katolickiej rodzinie, chodził do katolickiej szkoły i był ministrantem. Sam jednak mówi, że teraz nie jest osobą praktykującą. Katoliccy publicyści zwracają tymczasem uwagę, że Burnham popiera liberalne przepisy aborcyjne i małżeństwa osób tej samej płci. Nie sprzeciwia się też zasadniczo legalizacji wspomaganego samobójstwa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

I w ten sposób magazyn Miasto Żyje Latem dobiegł końca, poniedziałkowy. Zapraszam już na wtorkowy, czyli między 16 a 18, a teraz zapraszam na wiadomości, te dokładnie już za 3 minuty punktualnie o 6 po południu.

0: Radio Plus Redo. Wulgarnie wyzywał nastolatki z Ukrainy. Incydent z Bielska-Białej pod lupą prokuratury. Jaki wyrok usłyszy Daniel Z? Dobiega końca proces w sprawie wypadku w Ostrowie Wielkopolskim. Chicago czeka na Lewandowskiego. Jutro oficjalna prezentacja. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał i groził ukraińskim dziewczynkom. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Żywcu.
1: Śledczy badają sprawę pod kątem znieważania dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to do 3 lat więzienia. Trwa zbieranie dowodów, m.in. nagrań z monitoringu i relacji świadków zdarzenia. Wiadomo, że agresorem jest 54-letni kierowca komunikacji miejskiej, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim.
2: Sprawca zdarzenia został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutów, w zależności od poczynionych ustaleń, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.
1: Mówił Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie pracował zatrzymany 54-latek, w wydanym oświadczeniu poinformował już o zakończeniu z nim współpracy.
0: O czym informowała Natalia Czarnuch. 16,5 roku więzienia i dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów chce prokurator dla Daniela Z., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Zginęła w nim 37-letnia Anita. Rodzina kobiety chce maksymalnej kary 20 lat więzienia. Kierowca miał ponad 2 promile.
3: Wypadek w tym przypadku nie był przypadkiem. W tej konkretnej sytuacji nie był on przypadkiem. Był w Wysokim Sądzie zbrodnią popełnioną za kierownicą, spotęgowaną ucieczką z miejsca zdarzenia i brakiem jakiejkolwiek próby wezwania pomocy dla konającej kobiety.
0: Mówi oskarżyciel posiłkowy, mecenas Michał Trzecki. 26-latek kolejny raz przyznał się do winy i przeprosił.
4: Chciałbym też od razu oczywiście z całego serca ponownie przeprosić rodzinę poszkodowaną za tą całą sytuację. Zdaję sobie sprawę z tego, że te słowa nie zwrócą życia poszkodowanej. Jedyne co proszę, to sprawiedliwie łagodny wymiar kary dla mojej osoby za mój czyn.
0: Mówił w sądzie Daniel Z. Decyzję sądu poznamy 21 lipca. Koniec z jednorazowym sprzętem. 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku. O czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
5: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
6: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
5: Mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W Polsce projekt przepisów przygotowanych przez UOKiK zakłada dodatkowo, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany produktu, zyska dodatkowy rok ochrony.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Wietrzne Miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Jutro prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki jest plan tego wydarzenia?
8: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17.30 polskiego czasu weźmie udział w treningu. Część będzie otwarta dla mediów. A 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
9: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
10: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
9: Na zwycięstwa i bramki.
8: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
11: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
8: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
0: O czym informował Michał Skolimowski.
12: Najładniej się zrobiło, słońce wyszło, chociaż nie wiem jak wy, ale ja otrzymałem jakiś alert o burzach i jakichś podtopieniach. No może to tylko ostrzeżenie. Zobaczymy, poczekamy, chociaż w nocy temperatura spadnie i mają pojawić się przelotne deszcze. Będzie 16 stopni, w tej chwili jest nawet 25 stopni, a więc troszkę urosła temperatura. Ciśnienie 1018 hektopaskali. No to jutro tak piłkarsko będzie. Chicago czeka na lewego. Moja kuzynka by też czekała, ale się niestety wyprowadziła z Chicago. No to może będzie oglądać na pewno w telewizorze, coś tam pokażą. A my będziemy czekać na pierwszy półfinał. I zaproszenie na ten półfinał do kina będę miał w tej godzinie. Zapraszam.

0: poniedziałkowe popołudnie, trzeci tydzień, jak to zapisałem na radiowym Facebooku, trzeci tydzień wakacji, no to można powiedzieć, wakacje się rozkręcają. W sierpniu będzie gorzej już na to patrzeć, no bo to będzie ubywać. Na razie nam wakacji przybywa i niech tak będzie, cieszymy się tym, co jest. W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar Boży, a najpierwsza Małgorzata sierp zboże założy. To mądrość ludowa na dziś, zawsze wybieram takie, które tak do końca nie są dla mnie zrozumiałe, ale niech będzie. Wiemy, że Małgorzata dzisiaj świętuje, a także Andrzej i Ernest obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego. Składamy życzenia tym, którzy właśnie świętują 13 lipca. Co mają imieniny, co mają urodziny, a może jakąś rocznicę ważną. Niech tak będzie. Dla was wszystkich, chłopcy z Placu Broni, piękna piosenka o miłości. Mimo, że tak rock'n'rollowo panowie śpiewali często, to tu nagrali taką baladę, która chyba zawsze nam się będzie kojarzyła właśnie z piosenkami o miłości, jedna z najpiękniejszych. No dobrze, już nie gadam. Posłuchajmy.
1: Jeśli kogoś kochasz,

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
0: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący.

0: apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Po reklamie.

Patrzę w kalendarz, co ciekawego wydarzyło się 13 lipca. Urodziny ma Harrison Ford, amerykański aktor filmowy, telewizyjny, producent telewizyjny, niezapomniany Han Solo z Gwiezdnych Wojen, czy ktoś, kto w kapeluszu i w skórzanej kurtce zdobywał różne rzeczy na całym świecie. No i był tym wspaniałym Indiana Jonesem, no to też go pamiętamy, ale z wielu innych filmów również. Zawsze grał jakiegoś prezydenta Stanów Zjednoczonych, kolejnego. No i zawsze mu się udawało wyjść z opresji tak jak trzeba w amerykańskich filmach. W Olsztynie wybuchła epidemia cholery, to było też 13 lipca 1866 rok, a trzy lata później uruchomiono gazowe świetlice, oświetlenie ulic w Łodzi. Natomiast pierwszą sieć telefoniczną w Warszawie uruchomiono też 13 lipca, rok 1882.

Marcin Rozynek i Siłacza. Za chwilę, no właśnie, pan o charakterystycznym zachrypniętym głosie, ale to za chwilę, dlatego że patrzę w kalendarz muzyczny. Mnóstwo fajnych rzeczy wydarzyło się właśnie 13 lipca, jeśli chodzi o muzykę. W 1985 roku w południe koncertem Status Quo rozpoczęła się akcja Live Aid, zorganizowana przez Boba Geldofa. Na scenie w Londynie, w Filadelfii wystąpiło wówczas 50 wykonawców. Phil Collins, U2, David Bowie, Mick Jagger, Queen, Tina Turner, Bryan Adams, Madonna, wielu, wielu innych pomagali Afryce w ten sposób. A propos Bryana Adamsa, to w 1991 roku jego piosenka z filmu Robin Hood, Książę Złodziej, zaczęła być na pierwszym miejscu i tam się utrzymała przez kilka tygodni, 16 tygodni dokładnie. Rekord pobiła. Od 1955 roku żadna piosenka tyle nie była. I jeszcze jedno wydarzenie. To był rok 2007, właśnie 13 lipca w pałacu Buckingham. Rod Stewart otrzymał order komandora Imperium Brytyjskiego z rąk księcia Karola. Nic by w tym dziwnego nie było, bo wokaliści dostają takie odznaczenia brytyjskie. Ale jak się ubrał Rod Stewart wtedy? No właśnie, powiem wam. Założył białe spodnie, koszulę w paski, krawat w trupie czaszki, zamiast konwencjonalnego garnituru. Ale książę Karol uśmiechnął się i oczywiście order wręczył temu panu.

No właśnie, to niekonwencjonalne ubranie do księcia Karola, żeby otrzymać taki tytuł i ten order, to Rosja sobie może pozwolić. Ale w wakacje możemy sobie na więcej pozwolić. Zawsze możemy jakoś spojrzeć na to trochę z przymrużeniem oka. W końcu są wakacje, w końcu są urlopy. Oczywiście trzeba mieć odrobinę wyczucia, ale jednak troszkę inaczej się ubieramy. Tak to już jest. No właśnie, zadzwońcie, może powiecie, jak się ubieracie w wakacje inaczej niż w ciągu dnia normalnego, w pracy, gdzieś jesienią, zimą i tak dalej. Nie wiem, może coś powiecie mi fajnego, ciekawego. Zestaw gadżetów radiowych mam. Chciałbym komuś je ofiarować. Mój numer telefonu 48 360 83 37.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Po reklamie.

Maria otrzymuje zestaw gadżetów. Z Marią chciałem porozmawiać na antenie o tych naszych wakacyjnych strojach, ale Maria powiedziała, że nie, boję się, będę jak żaba. Mówić po prostu, Maria była bardzo przeziębiona, rzeczywiście gardło coś wysiadło. Z klimatyzacją uważajcie, ja wiem, że teraz trochę upały się skończyły, ale to jest naprawdę bardzo niebezpieczna sprawa. Klima jest dobra, ale wszystko w umiarze, niech będzie. A na gardło jak najbardziej może nam troszkę zaszkodzić. Szanujmy siebie, szanujmy zdrowie. No dobrze, no to na zegarze już zostało 9 minut do godziny 19. Mam to zaproszenie na jutrzejszy półfinał do kina, ale to już po godzinie 19, tak się umówmy.

0: Tutaj w duecie ostatnio sam po raz kolejny przyjechał do Polski, no i zrobił wielki szał, wielkie wow. Ci, którzy byli na koncercie Nicka Cave'a w Gdyni, na tym festiwalu, który niedawno się zakończył, powiedzieli, że pan mimo 68 lat w wspaniałej formie. Drugi pan, który jest rok młodszy od niego, czyli pan z The Cure, Robert Smith, też we wspaniałej formie i też tak naprawdę okazuje się, że ci starsi panowie trzymają się świetnie, rock'n'rollowo wygląda to naprawdę wspaniale. A propos rock'n'rolla, dzisiaj mamy taki dzień, no to jeszcze po godzinie 19 trochę o tym powiem, rock'n'rollowo jakiś zespół na pewno jeszcze zagra, bo dzisiaj takie święto. A w czwartek zapraszam tradycyjnie na Mięta przez Rumianek, teatralnie będzie i w dodatku pewne teatry na ulicy się pojawiają w wakacje, jak zawsze w Radomiu. Szczegóły w czwartek po godzinie 19.
1: Autopromocja.
2: Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
3: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
4: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
5: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19.
6: Magda Gliszczyńska
5: i Wojtek Sałek.
1: Autopromocja. Radio Plus Radom.
7: Będzie kolejny wniosek o europejski nakaz aresztowania. Najnowsze informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Są kolejne ostrzeżenia IMGW, alerty przed burzami dla wschodniej części kraju. Powiemy też o wakacyjnych rekolekcjach misyjnych. Trwają jeszcze zapisy. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa w USA. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja?
8: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
9: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
8: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
10: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
8: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
7: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes Łokiku postawił dwóm twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci.
11: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
7: Mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom, a to, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
12: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
7: Jeżeli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało alerty dla całej wschodniej części Polski. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie kraju. Lokalnie może tam spaść do 80 mm deszczu. Możliwy jest też grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra do południa.
2: Wiadomości Radia Plus.
7: Wyprawy w busz afrykański, opowieści misjonarzy z Tanzanii i Nigerii i tańce w rytmach afrykańskich. To czeka dzieci od 3 do 8 klasy szkoły podstawowej podczas wakacyjnych rekolekcji misyjnych w Suchem. Można jeszcze się zapisać, mówi siostra Bożena Najbar.
13: Mamy przygotowane różne zabawy z różnych kontynentów. Mamy też stroje oryginalne z tych kontynentów, które będzie będzie się można przebrać. Siostra z Nigerii będzie uczyć tańców afrykańskich. Będziemy próbować dań z różnych kontynentów. Nazywamy to kuchnią misjonarza.
7: Wakacje z misjami od 10 do 17 sierpnia.

U nas też synoptycy zapowiadają, że w nocy mogą przelotnie popadać deszcze, a jutro też przelotnie. Natomiast teraz w Radomiu świeci słońce, błękitne niebo nad nami, chmury raczej nie deszczowe. Temperatura wysoka, 25 stopni, a będzie 29 pod koniec tygodnia. W nocy temperatura spadnie do 16. No to zaczynamy. Ostatnia godzina poniedziałkowego popołudnia plus gazebo na dobry początek. Za chwilę Natalia Kukulska, będzie The Rabbits, będzie kolejny zestaw przebojów, które lubicie. No i coś rock'n'rollowo będzie, jak zapowiadałem, bo dzisiaj taki szczególny dzień, szczegóły za moment.

Trochę mieliśmy odpoczynku, jeśli chodzi o mecze, bo one odbywały się w weekend. No i czekamy na dwa półfinały. Ten pierwszy już jutro, ten drugi pojutrze. No i już dyskusje są, już rozpisywania są, że to niesprawiedliwe, że to coś nie tak i tak dalej, i tak dalej. Na przykład Hiszpanie mówią, że przeszkodą dla Hiszpanii przed półfinałem jest więcej kilometrów, jakie zawodnicy przejechali, dezorganizacja, mniej odpoczynku i tak dalej, i tak dalej. Wyraźnie widać, że Hiszpania miała o jeden dzień mniej odpoczynku niż Francja, no dlatego, że tamci zagrali w czwartek, a Hiszpanie w piątek. No i jeszcze te kilometry, rzeczywiście najeździli się autokarem, najeździli się, nalatali się samolotem, do między innymi musieli gdzieś tam podróżować do bazy w Meksyku, bo tam akurat Hiszpanie grali sparingi i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy to jest na tej zasadzie, że coś tam z prawdziwej baletnicy przeszkadza rąbeku spódnicy, po prostu trzeba grać i trzeba wygrać. I tak mam nadzieję, że będzie wyglądał ten mecz. Nikt nie będzie patrzył na to, czy jeden dzień mniej, jeden więcej. Dobrze, a ja mam podwójne zaproszenie na jutro do kina Helios, bo tam na dużym ekranie o 20:45 pokazany będzie mecz Francja-Hiszpania. Jeżeli ktoś chciałby na dużym ekranie zobaczyć wiele szczegółów, dojrzeć bardziej niż w telewizorze, no to można do mnie zadzwonić. Dla pierwszej osoby to zaproszenie 48 360 83 37.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklama. T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Zapoluj 3 za 2 w Hot Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Hot Price. Great Brands.

0: LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
2: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że Twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże Ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Wszystko jasne. Mecz Francja-Hiszpania jutro Maciek obejrzy w kinie, no ale nie sam, bo na pewno dużo chętnych będzie. Natomiast jutro będę miał zaproszenie na Anglia-Argentyna, na mecz środowy. No to też po południu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, warto słuchać radia.

Prawie codziennie obchodzimy jakieś nietypowe święto. Niektóre są bardzo dziwne, powiedzmy sobie szczerze. Na przykład Dzień Śnieżnej Pantery. Zawsze uwielbiam ten dzień, jakoś czekam na niego. Nie wiem, jak świętować Dzień Śnieżnej Pantery, ale wiem, że można poświętować dzisiaj, bo dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. W tym dniu fani gatunku organizują na pewno jakieś imprezy tematyczne. Co króluje rock'n'roll? Czy to będą Rolling Stonesi, którzy na przykład wydali nową płytę mimo swoich lat? Czy to Led Zeppelin, czy Beatlesi? Każdy ma jakiś swój gatunek, w tym gatunku ulubiony zespół i może poświętować. No to dzisiaj myślę, że jeżeli mamy w domu jakieś płyty, jeżeli mamy w domu jakieś kasety, czy winyle, czy CD, zawsze można włączyć i wieczorem po prostu powiedzieć, że dzisiaj słuchamy rock'n'rollowej muzyki, bo dzisiaj jest takie święto. Proszę bardzo, teraz też można troszkę poświętować z grupą Queen. Radio Gaga, jeden z największych ich przebojów.

Rock'n'rollowo będzie teraz za chwilę bardziej spokojnie, chociaż ten pan akurat też rock'n'rollowo niejedną piosenkę nagrał. A za moment książka. Dzisiaj tak z myślą przede wszystkim o waszych dzieciakach.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zdałeś maturę i nie

0: lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Po reklamie.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Przede mną książka zatytułowana Błogosławieni, czyli Szczęśliwi. Biskup pomocniczy Antoni Długosz, znany chociażby z programu Ziarno, czy z wielu innych programów religijnych pokazywanych w telewizji, jest również autorem kilku książek. W wydawnictwie Biały Kruk okazały się jego książki Opowieści o Jezusie czy Chrześcijanin Radosny. To jest kolejna książka biskupa Leszka Długosza, Antoniego Długosza, zatytułowana, tak jak powiedziałem, Błogosławieni, czyli Szczęśliwi. Sam biskup jest niestrudzonym głosicielem Bożej reklamy pośród młodych ludzi. Jak ktoś powiedział, takim Bożym listonoszem noszącym dobrą nowinę. W swojej pracy katechetycznej wykorzystuje wszystkie nowoczesne media. Lubi bardzo bezpośredni kontakt z... Przepraszam, kichnąłem, ale zdążyłem wyłączyć mikrofon. Dobrze, biskup Antoni Długosz lubi po prostu kontakt z młodymi ludźmi i opowiadać im właśnie o błogosławionych i o szczęśliwych, tak jak w tym tytule. I to są historie związane przede wszystkim z przesłaniem Ewangelii w czasie mszy świętej, odniesienia do własnego życia. Pięknie ilustrowana książka album, chyba tak mogę powiedzieć, opowieści dla dziewcząt i chłopców, Błogosławieni, czyli Szczęśliwi, w wydawnictwie Biały Kruk biskupa Antoniego Długosza. Jeżeli jesteście zainteresowani, chcielibyście swoim dzieciakom taką książkę ofiarować, proszę o telefon 48 360 83 37.

Wszystko jasne. Basia już książkę otrzymuje dla swoich wnuków, jak powiedziała. No i się cieszę. Niech tak będzie. Komuś można zawsze przekazać coś, co się wygrywa w Radiu Plus Radom. A na zegarze zbliża się godzina 20, to znaczy, że zbliża się za chwilę spotkanie z Markiem Sierockim. Marek Sierocki od poniedziałku do czwartku prezentuje letnie przeboje z nutą nostalgii. Co na dzisiaj przygotował, no to się przekonamy już za kilka minut. Ja już dziękuję za spędzenie poniedziałkowego popołudnia razem. Czekam na wtorkowe. Słyszymy się jutro punktualnie od godziny 16. Uważajcie, bo może w nocy trochę popadać i będzie tak jak w tej piosence, trochę szklana pogoda. I tym się żegnam. Do usłyszenia. Do jutra. Pa, pa.

0: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie, wakacyjnie i w tanecznym klimacie. Na początek holenderski duet Fantastic Costablanca. Potem Iwan i fotonowela, będzie też grupa Magazine 60 i Rendezvous Sirla Costa del Sol.

0: kolejne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.

zespół Fun Factory, przed nami Enrique Iglesias i piosenka, która przyniosła mu światową sławę, to utwór Bailamos. Potem Lady Gaga, Alejandro, a także połączone siły dwóch zespołów, Chili, Carapicce i Tic Tic.

Marinero śpiewała Lucia, a teraz już Michaela i dwa wielkie hity połączone w całość to La Colegiala i La Isla Bonita. Potem Jimmy Cliff, Reggae Night, a także grupa Boney M i Felicidad Margarita.

0: są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na kolejny miks, a przed nami amerykańska wokalistka Kim Carnes i Betty Davis Eyes, potem Kenny Rogers i This Woman, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass.

0: Radio Plus Radom.
1: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.

Madonna, jej wielki hit La Isla Bonita, a przed nami król dyskotek lat 90. DJ Bobo i There Is A Party. Potem grupa Fun Factory, I Wanna Be With You, a także zespół Mr. President i Coco Jumbo. Potem duet Captain Check, Aiko Aiko, Bonnie M w swoim miksie wakacyjnych hitów, a na koniec dzisiejszego spotkania Murray Head i One Night in

0: proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru.
2: Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od